Wojska Ostrzeszów. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Ostrzeszów News.
1: Józef Kolejnik, kłaniam się nisko, czas na magazyn reporterów Weski Ostrzeszów. Zaczynamy od wizyty w Kaliszu i zaglądamy do budynku starostwa powiatowego w tym mieście, który to kiedyś budynek był pałacem gubernatorskim. Dziś to jeden z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w Kaliszu, a mówi o nim Andrzej Matysiak, przewodnik kaliskiego PTTK.
2: Należy sięgnąć do XIII wieku, dlatego że herb starostwa powiatowego i flaga, która tutaj widnieje, i godło, którym się posługują, możemy powiedzieć, związane jest z państwowością polską, z Królestwem Polskim i dotyczy to czasów Przemysła II, króla Polski, później Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, aż do państwa, można powiedzieć, pierwszej Rzeczypospolitej, obojga narodów i dlatego warto tutaj wspomnieć o wizerunku tego herbu. Jak on wygląda, jaką ma barwę, jaką ma kolorystykę i na jaki wizerunek, kogo znajduje się na tym herbie. Przede wszystkim biało-czerwona szachownica. Na tym tle czarna głowa tura ze złotą koroną na głowie, złotym kolczykiem w nozdrzach. I ten herb obowiązuje, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Z drobnymi poprawkami, ale widnieje. I gdzie ten herb możemy zobaczyć? To jest bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz to jest Kraków, druga historyczna stolica Polski i sukiennice. Później Zamek Królewski na Wawelu. Dalej w herbach Rzeczpospolitej Króla Polskiego, mianowicie Jagiellonów. Ponieważ czy on się składał z czterech pól, czy z ośmiu, to w każdym jednym z tych pól, czy to czterech, czy ośmiu, znajdował się herb ziemi kaliskiej, jako herb jednostki administracyjnej, dużej jednostki administracyjnej państwa polskiego. I ten herb możemy zobaczyć we Wilnie, możemy zobaczyć w Trokach, przede wszystkim w pieczęciach. Pieczęciach majestatycznych królewskich, bo tam się znajdują odciski z XIV i XV i XVI wieku. Natomiast widzimy to w Kwidzynie, widzimy to w innych częściach, czy to będą Polski, czy w różnych zakątkach, bo na przykład w grobie, na grobie sarkofagu Władysława Jagieły na Wawelu, jednym z herbów jest właśnie herb ziemi kaliskiej. Później na symbolicznym grobie na Wawelu Władysława Warniczyka. Na początku XVI wieku mamy mszał jasnogórski i tam jest też herb ziemi kaliskiej. Widzimy go w Watykanie, na jednym z witraży, który znajduje się i przedstawia wszystkie herby ziem Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejną taką ciekawą rzeczą jest też wizerunek w filmotece, czy we filmie nakręconym w kinie polskim, czy teraz w telewizji, bo najnowsza produkcja Korona Królów, gdzie widzimy herb ziemi kaliskiej na podstawie flagi, którą posługuje się czy to Władysław Łokietek, czy to Kazimierz Wielki. Widzimy w bitwie pod Grunwaldem Aleksandra Forda, gdzie to król polski Władysław Jagiełło wzywa chorągiew kaliską i siracką, żeby udzieliła pomoc rycerstwu polskiemu. No i podczas tej właśnie fragment, ułamek sekundy, widzimy herb ziemi kaliskiej. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, zanim rozpoczyna się pieśń bojowa rycerstwa polskiego i rycerstwo polskie wyjeżdża z lasu, to właśnie na pierwszym planie jest herb ziemi kaliskiej. Na to w ogóle nie zwracamy uwagi. I tyle możemy powiedzieć tak pokrótce o herbie samym, bo on widnieje i w Warszawie, w Zamku Królewskim, i w katedrze. Miejsc jest sporo, bo tam, gdzie byli władcy Polski, tam się pieczętowali swoimi herbami i dlatego on tam się będzie umiejscowiony i można go porównać, zobaczyć. Kolejną rzeczą to należy przywołać okres końca XVI i początku XVII wieku, gdzie tutaj, gdzie mamy siedzibę kościoła jezuitów, to od wieku, można powiedzieć, XII-XIII istniał jeszcze między kościołem świętego Józefa a kościołem jezuitów istniał pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. I tutaj odbywały się posiedzenia, tutaj odbywały się zjazdy duchowieństwa i tutaj zapadały decyzje ważne dla duchowieństwa całego Królestwa Polskiego. Ten pałac został rozebrany w końcu wieku XVIII. W części tego, można powiedzieć, lokacji dzisiaj znajduje się jedna z części budynku starostwa powiatowego. Druga rzecz to jezuici sprowadzeni do Polski pod koniec XVI wieku budują tutaj klasztor z kościołem. I ten obiekt słynie, zasłynął jako nie tylko z pięknych kazań w walce z reformacją, ale przede wszystkim są to piękne obiekty pod względem architektonicznym. To, co tam się znajduje w tych budynkach, albo co tam było tworzone, co było badane. I po raz pierwszy na ziemiach Rzeczpospolitej jest zastosowana luneta, która pozwala badać plamy na Słońcu. I to są nazwiska uczonych i z zagranicy, i tutaj wykształconych Polaków, Sylwius, Malapert. To są chyba takie dwa nazwiska najbardziej znane, popularne. Ich nazwy widnieją w nazewnictwie do dnia dzisiejszego w astronomii. Tutaj uczelnia, która kształci jednych z głównych naukowców, ale między innymi tutaj w tej uczelni uczy się Augustyn Kordecki, przeor Jasnej Góry, nam znany chyba najbardziej z trylogii Henryka Sienkiewicza z Potopu, gdzie mamy przeora, obrońcę Jasnej Góry. No i później z filmu Jerzego Hoffmana o tym samym tytule Potop. Kolejną rzeczą to są przedstawienia za czasów Zygmunta III Wazy, Władysława IV, które tutaj właśnie się odbywały i ostatnie prace renowacyjne pozwalają odkryć między innymi freski Madonny na Rydwanie i inne rzeczy, pochówki na terenie kościoła, klasztoru, a jedna z wież bliżej nam od starostwa dzisiejszego, no to właśnie to jest to miejsce, które naukowcy przypisują właśnie tym naukowym osiągnięciom z dziedziny matematyki i astronomii. I taka byłaby pokrótce historia przed pobudowaniem tego miejsca jako starostwa powiatowego, bo pierwsza rzecz pod i ta upada. Trzy rozbiory Polski i po okresie wojen napoleońskich Kalisz trafia do zaboru rosyjskiego. Przez kilkanaście lat był w zaborze pruskim. Prusacy cofnęli nas, można powiedzieć, w swoim postępowaniem o kilkanaście lat, przede wszystkim niwecząc naszą strukturę handlu, wymiany, bo to nas bogaciło. Natomiast na prośbę cara Rosji Polacy Kalisz z tego terenu trafiają w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Tutaj rozpoczyna się historia 1823-24 rok, kiedy to jeden z projektantów właśnie Franciszek Rheinstein projektuje i pod jego wykonawstwem powstaje budynek obecnego starostwa, a na jednym z części mamy tympanonu, mamy datę w cyfrach rzymskich 1824 rok. To tutaj właśnie siedzibę mają swojego urzędu gubernatorowie, czy to Rybnikow, czy to pochowany w Kaliszu, czy to Paweł Daragan. Daragan, jego dzieci, dwie córki pochowane są na cmentarzu na Rogatce, natomiast sam urzędnik jest polonofilem, nauczył się języka polskiego, no i w teatrze. Przeszło do historii, że jak wchodzi gubernator, grają hymn Rosji, ale przed tym jeszcze pozwala na odśpiewanie utworów nam związanych z tradycją polską, czy to Boże coś Polska, czy innych. Natomiast sam Daragan, to właśnie można powiedzieć, dzięki niemu mamy doprowadzoną kolej do Kalisza, z tego względu, że pojechał do Petersburga i tam przy użyciu odpowiednich argumentów finansowych przekonał cara Rosji i tenże wyraził zgodę na doprowadzenie kolei. Pierwsza wojna światowa, Rosja przegrywa na terenie kraju prowincjańskiego, Niemcy zajmują Warszawę, idą dalej, a tutaj rządy rozpoczynają się gubernatora niemieckiego, ale zanim jeszcze to nastąpiło, w sierpniu 1914 roku Kalisz płonie. Ponad 95% substancji miejskiej, czyli spłonęło, a ocalało tylko 5%. Jakie obiekty ocalały? Między innymi właśnie starostwo kaliskie. Ocalały część kamienic, część dzielnicy żydowskiej i kościoły. Jedynym kościołem, któremu dostało się przez przypadek, to jest kościół na Rogatce, natomiast obiekty sakralne w całości zostały zachowane. Natomiast reszta miasta niestety poniosła niepowetowane szkody, straty. Ludność miasta 70 tysięcy bez mała do 5 tysięcy w 1916 roku. No i tutaj między innymi była też pielgrzymka z kościoła, procesja w Kaliszu, gdzie późniejszy papież szedł od kościoła na Rogatce do kościoła św. Józefa, czyli w blisko, można powiedzieć, tutaj starostwa. Tutaj też w 1918 roku, 11 listopada, nasz porucznik z tajnej organizacji wojskowej wchodzi do gabinetu i daje ultimatum niemieckiemu generałowi, gubernatorowi Sontag: albo się podda, albo polegnie na polu chwały. Decyzja mogła być tylko jedna wtedy, tegoż generała. Niemcy podpisują akt kapitulacji, zawieszenie broni i tak się stało. Odrodziło się państwo polskie, między innymi tutaj w Kaliszu. Natomiast jeszcze za granicą, w Szczypiornie, w Nowych Skajmierzycach dzisiejszych, mamy państwo niemieckie. Cesarstwo upada, rodzi się Republika Weimarska, ale dopiero zryw niepodległościowy, powstanie wielkopolskie spowodowały, że w 1919 roku ta część armii polskiej mogła wejść w skład, ta część dzielnica tutaj mogła wejść w skład odrodzonego państwa polskiego. Z takich wydarzeń historycznych, upamiętnionych w nocach i dniach, to warto wspomnieć. Cofnijmy się o 100 lat. 1835 rok. Zjazd monarchów. I na czarnym balkonie, dzisiaj nad siedzibą prokuratury rejonowej w Kaliszu, stoją car Rosji, cesarz niemiecki i odbierają defiladę. Kilkadziesiąt lat później, po powstaniu styczniowym, powstaje obelisk. Obelisk zjazdu monarchów. I on stoi właśnie na placu świętego Józefa. I tutaj Maria Dąbrowska pisze, żeby napić się najlepszej wody w Kalińcu, trzeba iść po wodę pod pomnik. No to właśnie pod pomnik, który jest przy starostwie. Kolejna rzecz, tutaj można powiedzieć jednostka wojskowa, batalion pograniczny, stąd przysięga jest na przed starostwem, wyrusza w walkę w powstaniu wielkopolskim i takie dwa elementy, można powiedzieć, charakterystyczne walki o polskość tutaj też rozpoczynają się. Wiemy, że miasto Kalisz jest zniszczone. Po 1914 roku trzeba to miasto odbudować. I są zachowane zdjęcia, które przedstawiają odbudowujące się miasto, ale przy użyciu taboru kolejowego. Ale jakiego? Kolejki wąskotorowej. I szyny biegną przez plac świętego Józefa obok starostwa. Dzisiaj nie mamy parkanu, czyli tych metalowych ogrodzeń przed starostwem, a w XIX, na początku XX wieku są zdjęcia, które właśnie przedstawiają ten parkan z kutym żelazem. Co ciekawego, obelisk, który przedstawiał zjazd monarchów, w czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali i wysadzili, można powiedzieć, w powietrze, ale w Szczypiornie. Natomiast tutaj pomnik legionistów na placu został zniszczony, gruz wrzucony do dziury pod dawnym pedetem, tak byśmy to dzisiaj określili, ale noce i dnie Marii Dąbrowskiej zapisane są ta saga rodzinna i między innymi ten budynek starostwa cały czas gdzieś się przewija, bo i kościół placu Józefów i idzie na dziadowe przedmieście, idzie w Aleję Józefiny, czyli musi przechodzić Agnieszka Niechcic, czyli Maria Dąbrowska musi przechodzić koło starostwa. No i ta historia gdzieś tutaj jest też związana z murami obronnymi miasta Kalisza. My wiemy dzisiaj, żeby mógł powstać kościół jezuitów w XVII wieku, to król polski wydawał dwukrotnie zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza. I dzisiaj jedna z części budynków w starostwie, w podziemiach, pod podziemiami, w piwnicach, na pewno ten budynek stoi na fundamentach murów obronnych, te, które ocalały właśnie z XVII wieku. Druga wojna światowa, jak rozpoczyna się, to tutaj między innymi defilada zwycięzców, czyli armii niemieckiej. Przyjeżdża jeden z generałów, tutaj są zdjęcia zachowane z tegoż pobytu wyższego dowódcy armii niemieckiej, ale przede wszystkim warto wspomnieć tutaj księdza Pawłowskiego, ten, który spoczywa na cmentarzu w Tyńcu, a pochodził, był z Chocza. Tam aresztowany pod tym, jak znaleziono wciśniętą mu w sutannę w kieszeń naboje jako dywersantowi, tutaj przeprowadzony w październiku i tutaj rozstrzelany na placu świętego Józefa. I co się okazuje? Że zdjęcia z tej egzekucji, jak prowadzą księdza, jak staje pod płotem, ogrodzeniem, jak padają strzały, jak leży już ciało martwe, oryginały znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. I to jest właśnie ta historia nam mało znana, ale taka gdzieś tam przewijająca się przez te wszystkie lata. Od 1945 roku do 1985 1989 roku mamy Urząd Wojewódzki. Najpierw było powiat, później jak powstały województwa, Urząd Wojewódzki. W latach 60. jest to 1965 rok. Mamy wpis do rejestru zabytków. Dlatego widnieje ta charakterystyczna tabliczka biało-niebieska na tym obiekcie. I do 1999 roku, do reformy administracyjnej państwa polskiego, tutaj mamy władze terenowe województwa kaliskiego. Natomiast po zmianach administracyjnych do dnia dzisiejszego przez te 20 parę lat mamy już budynek starostwa powiatowego.
0: SK Ostrzeszów.
1: No to teraz zaglądamy do muzeum w Ostrzeszowie. Jedną z trzech stałych wystaw w tym właśnie muzeum jest wystawa poświęcona twórczości lokalnego artysty Antoniego Serbańskiego. Jak to się stało, że ten niedoceniony za życia malarz stał się inspiracją stałej ekspozycji? Jakie sekrety skrywał Serbański i o co chodzi z tym ostrowsko-ostrzeszowskim konfliktem? O tym już teraz Mirosława Rzepecka, szefowa Muzeum w Ostrzeszowie.
3: Wystawa przedstawia życie i twórczość Antoniego Serbańskiego. Muzeum jest od zawsze. Była zanim muzeum nazywało się muzeum, ponieważ dużą część obrazów, eksponatów dotyczących naszego artysty zebrał założyciel naszego muzeum, Władysław Golus. I były prezentowane w Izbie Pamięci, od której historia naszego muzeum się zaczyna, na ulicy dzisiaj Kolbego, która wcześniej się nazywała ulicą Świerczewskiego, niedaleko rynku. Obrazy były eksponowane w zamkowych piwnicach przez krótki czas, a od 1981 roku, kiedy muzeum zostało otwarte w siedzibie na środku naszego miasta, na rynku, w ratuszu, są częścią stałej wystawy. Na tym poziomie wystawa jest od 1998-1999 roku. Do pewnego czasu stałe wystawy były na parterze ratusza, a czasowe na drugim piętrze, a wcześniej w piwnicach zamkowych. Jednak stwierdziliśmy, że przeciętna kobieta po drodze na zakupy, spacer z światami, z zakupami na drugie piętro nie wejdzie, ale na parterze wystawę czasową chętnie zobaczy i ten pomysł się sprawdził, dlatego przenieśliśmy wystawy stałe na drugie piętro i oprócz wystawy pokazującej pracę Antoniego Serbańskiego eksponujemy tutaj wystawę o norweskich oficerach, którzy w czasie wojny więzieni byli w oflagu 21C. Pokazujemy tu również dary Ignacego Mosia, człowieka, który był honorowym obywatelem naszego miasta. Z jego kolekcji w Poznaniu powstało Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, a rzeczy dotyczące Ostrzeszowa i okolic naszego miasta przekazywał do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Wśród tych darów również były obrazy dotyczące Antoniego Serbańskiego. I tak powtarzamy to często, że Ostrzeszów jest takim miastem szczególnym, które przyciąga artystów i to artystów różnych profesji, bo są i plastycy, i muzycy, i aktorzy z naszego miasta się wywodzą. I człowiek, który jako jeden z pierwszych zdobył koronę gór naszego świata, Krzysztof Wielicki, też był uczniem Ostrzeszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Serbański to człowiek, który pochodził z terenów dzisiejszej Ukrainy. Urodził się na Tarnopolszczyźnie. Jako dziecko stracił oboje rodziców. Wychowywaniem Antoniego i jego rodzeństwa zajmowała się rodzina, wujowie, stryjowie, którzy dla Antoniego przewidzieli zawód prawnika. Jednak młody człowiek po 2 latach studiów na Uniwersytecie Lwowskim zrezygnował, uciekł wujowi, wyjechał do Krakowa, gdzie zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Z przerwą na I wojnę światową skończył te studia. Nie wrócił już ani w okolice Tarnopola, skąd pochodził, ani Krakowa. Wybrał sobie na swoje miejsce na ziemi Wielkopolskę, bo zanim sprowadził się do Ostrzeszowa, był nauczycielem plastyki w szkołach Inowrocławia, Radwicza i Ostrowa Wielkopolskiego. Do Ostrzeszowa sprowadził się w 1931 roku, kiedy nie chciał, żeby jego życie było ograniczone sztywnymi ramami szkolnych godzin. Chciał być niezależnym, wolnym artystą, co w małym, 5000 wówczas w Ostrzeszowie było trudną sprawą, a tym trudniejszą, że bardzo często jego obrazy nie były sprzedawane, nie przynosiły zysku, a były oddawane mieszkańcom naszego miasta za cenę dobrego słowa, uśmiechu, obiadu. No, człowiek taki bardzo honorowy, bo bo w trudnych czasach II wojny światowej, kiedy miał okazję zrobić dobry interes, malując niemieckich dostojników, odmówił wykonania tego. Za karę został zesłany na roboty, wysłany do Inowrocławia, gdzie trafił dobrze, bo oprócz pracy w zakładzie balarskim, takim od malowania ścian i sufitów, mógł jeszcze swoje zainteresowanie, swoje pasje malarskie realizować. Wrócił do Ostrzeszowa w różnych warunkach mieszkaniowych i bytowych. Dożył do 1957 roku, gdzie wiosną w marcu pokonała go choroba nowotworowa, zmarł w ostrowskim szpitalu, a pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie. Jak większość artystów, za życia klepał biedę, tak kolokwialnie mówiąc, ale długi czas, kiedy ja już pracowałam w Ostrzeszowskim Muzeum, zdarzały się dary w postaci obrazów Antoniego Serwieńskiego czy oferty zakupów i takie momentami przykre, szokujące dla nas rzeczy, bo ktoś przynosił bardzo zniszczony, zaniedbany obraz, się okazało, że obraz przez jakiś czas robił za okienko do piwnicy na przykład. Ale były też takie historie niesamowite, bo kilka lat temu w czasie porządkowania strychu jednego z budynków w pobliżu rynku znalazł się obraz, który został ofiarowany ostrzeszowskiemu kupcowi, przedstawicielowi handlu w przeddzień wybuchu wojny prawie, że. Obraz przedstawiał strzelnicę Turkowego Bractwa Strzeleckiego i został po przyjęciu jako dar pracowicie opakowany szarym papierem i postawiony w zakamarku na strychu, gdzie przeleżał blisko 70 lat. Po odkryciu, rozwinięciu tego szarego papieru się okazało, że jest taki jak świeżo spod pędzla, że nie zmieniły się kolory, nie popękała farba, pomimo że warunki na strychu są takie prawie jak na dworze, jak jest mróz, to na strychu są minusowe temperatury, latem bardzo wysokie, ale ta warstwa papieru uchroniła obraz przed zniszczeniami. Do tej pory wisi w kamienicy niedaleko ratusza.
4: A skąd pomysł, żeby uhonorować Antoniego Serwieńskiego, jego pracę, w zasadzie jego twórczość, nadawając mu tak jakby jego postaci wystawę stałą ludziom?
3: Bo to był nasz artysta, bo spędził w Ostrzeszowie prawie ćwierć wieku i jak żaden inny wcześniej i później, później miał następców, którzy też zachwycali się urodą ostrzeszowskich uliczek, zaułków, okolic naszego miasta, ale Serwieński jako pierwszy utrwalił urodę ostrzeszowskich miejsc, malując, rysując, tworząc różnymi technikami. Wiele obrazów pokazujących i znane, i takie mniej uczęszczane miejsca naszego miasta. Malował farbami olejnymi, akwarelą, pastelą, stworzył wiele drzeworytów i jako jeden z niewielu pamiętał o tym, że miasto będzie obchodziło jubileusz założenia lokacji i w okresie międzywojennym Serwieński stworzył dwie teki drzeworytów składające się z 20 drzeworytów, tekę kępińską i tekę ostrzeszowską. Obie zawierały po 20 drzeworytów. Ostrzeszowska tylko zakątki naszego miasta, a kępińska z racji tego, że Kępno było siedzibą powiatu, nie tylko samo Kępno pokazywało, ale i okoliczne miejscowości, w tym Ostrzeszów, Grabów, kościoły w okolicy Kępna, w Olszowej, Baranowie. A o tym, że Serwieńskiego należy i trzeba uhonorować, to postanowiono już o wiele wcześniej, bo w 1974 roku, otwierając Ostrzeszowski Dom Kultury, władze miejskie postanowiły nadać mu imię Antoniego Serwieńskiego. I to imię nadal obowiązuje. Ostrzeszowskie Centrum Kultury obecnie również ma jako patrona Antoniego Serwieńskiego.
4: Czyli tak naprawdę wracając na chwilę do wystawy, żeby zobaczyć wystawę poświęconą Antoniemu Serwieńskiemu i jego twórczości, możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Ostrzeszów.
3: Tak, gdybyśmy chcieli odtworzyć Ostrzeszów tak, jak na przykład odtwarzano w okresie powojennym Warszawę na podstawie obrazów Canaletta, tak w Ostrzeszowie materiał graficzny autorstwa Antoniego Serwieńskiego też byłby doskonałą taką wizją do pokazania miasta sprzed 50 i więcej lat, ponieważ wielu obrazach pokazane są i całe budynki, i detale. Wiemy na podstawie rysunków i grafik serbeńskiego, jak wyglądały gazowe latarnie, które na narożnikach budynków były, jak wyglądały w połowie ubiegłego wieku i jeszcze trochę wcześniej ostrzeszowskie ulice. Jest to bardzo dokładnie, precyzyjnie pokazane we wszystkich technikach malarskich prawie. Każdy artysta ma jakiś taki charakterystyczny sposób prowadzenia pędzla, ołówka, dłuta. I tak u Serbeńskiego w bardzo precyzyjnych, bardzo realistycznych akwarelach dominuje bardzo drobna plamka, która przy mojej pierwszej wizycie w muzeum, jeszcze jako licealistka, gdzie muzeum nie zajmowało dwóch kondygnacji ratusza, tylko niewielkie pomieszczenie na poddaszu, oprowadzająca nas pani o jednym z obrazów opowiadała, że jeśli się człowiek wpatrzy i wczuje w to, co artysta nam pokazuje, chodziło o obraz z ulicy Świętego Mikołaja, gdzie płynął sobie strumyk, który faktycznie, jak się tak człowiek bardzo skupił, tutaj były stare, jarzeniowe lampy, które buczały okrutnie, ale to buczenie też dodawało nastroju, bo my byliśmy tutaj klasą licealną, która słyszała szmer strumyka, patrząc na obraz, także nas pani tak tutaj zaczarowała i wprowadziła w nastrój, że widzieliśmy w trójwymiarze prawie, że to, co na obrazie i to, o czym nam opowiadano. A taką charakterystyczną cechą Serbeńskiego i taką najbardziej rozwiniętą dziedziną jego twórczości były grafiki, drzeworyty przede wszystkim, które są niewielkie formatowo, ale niestety nie zachowały się matryce, mamy tylko papierowe odbitki, które charakteryzuje bardzo drobna, precyzyjna kreska, taka trudna do uzyskania w tak miękkim materiale, jakim w większości jest drewno, bo w dużej mierze były to podobno matryce z drewna lipowego, które są miękkie, plastyczne, fajne do obróbki, a cienka, drobna kreska charakteryzuje przede wszystkim te metalowe techniki, gdzie pociągnięcia rylcem są cieniutkie, drobne, a nasz Antoni uzyskiwał to w technice drzeworytu. Wystawa pokazuje i miejsca, i ludzi. Są tutaj i autoportrety artysty w różnym wieku i w takim, kiedy jeszcze był bardzo dziarski i zdecydowanie spokojniejszy, bardziej stateczny Antoni z siwą brodą i burzą włosów. Są obrazy pokazujące przykład ruiny ostrzeszowskiego zamku i taką fajną, ciekawą zabawą dla zwiedzających czy uczestników lekcji muzealnych jest pooglądanie obrazu przedstawiającego wieże i szczerbate mury zamkowe i porównywanie tego z wyglądem obecnym. Są pokazane, jak już mówiłam, ulice, kamienice, domy, okolica naszego miasta, bliższa, dalsza, czy piękne zakola Prosny, które wiemy, że kiedyś były bardziej, która była kiedyś bardziej kręta, później została uregulowana, ale my to mamy właśnie na obrazach Antoniego Serbeńskiego, kolorowych, takich przemawiających, chwytających za serce i pokazujących, że to nasze miejsce na ziemi jest jedyne, niepowtarzalne i coś, co chyba przyciągnęło artystę do Ostrzeszowa, do okolic Ostrzeszowa, to, że otoczenie naszego miasta jest bardzo podobne do Tarnopolszczyzny, gdzie też są pagórki, gdzie jest bardzo zielono i być może to był jeden z powodów wyboru właśnie Ostrzeszowa i jego okolic na spędzenie sporej części życia. 2007 rok został mianowany rokiem Antoniego Serbeńskiego w naszym mieście. Z tej okazji został odnowiony nagrobek artysty i mieliśmy możliwość, zaszczyt uczestniczenia w realizacji filmu biograficznego Antoni Serbeński, wiosna, maj, bo to było takie ulubione powiedzenie. Niezależnie od tego, czy było głodno, chłodno, czy się działo mniej lub bardziej niedobrze, Serbeński bardzo często z mijanymi na ulicy ludźmi zapytany o samopoczucie, o tym, jak ci idzie, jak leci, mówił: wiosna, maj, panie dzieju. Serbeński dla Ostrowa Wielkopolskiego też był osobą bardzo zasłużoną. Był nauczycielem w ostrowskim liceum. Na ścianach tej szkoły do tej pory widnieją w pięknych ramach namalowanych przez Serbeńskiego freski przedstawiające polskich władców. I mieszkańcy Ostrowa Serbeńskiego też traktowali jak swojego, pomimo że wyjechał z tego miasta w latach 30. Osiedlił się w Ostrzeszowie, ale jednym z ulubionych jego introligatorów, oprawiających jego obrazy, był ostrowski introligator pan Fischer. I po śmierci artysty i mieszkańcy jednego i drugiego miasta poczytywali sobie zaszczyt honoru, żeby to właśnie na ostrowskim, a nie ostrzeszowskim, a z drugiej strony ostrzeszowianym regionie bardzo chcieli, żeby ciało artysty spoczęło na ostrzeszowskim cmentarzu. I tutaj chyba pomogło trochę to, że Serbeński miał wybrane miejsce, gdzie chciał spocząć po zejściu z tego świata. I 7 marca odbyła się wielka uroczystość pogrzebowa, w której uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, przyjaciele, znajomi, a ostrowski lekarz, pan Gdyra, utrwalił fragment uroczystości pogrzebowej na filmie i ten fragment został Ostrzeszowie premierowo pokazany na premierowej prezentacji filmu Antoni Serbeński Wiosna.
0: SK Ostrzeszów.
1: I zmieniamy temat. Dama w białej sukni w kurnickich ogrodach wychodzi na spotkanie jeźdźcy na czarnym koniu. To część legendy o kurnickiej białej damie. Kim faktycznie była i jak stała się legendą zamku w podpoznańskim Kurniku? O tym Małgorzata Potocka, starszy kustosz w Bibliotece Kurnickiej.
5: Ona jest znana jako ta dama pojawiająca się co noc we wnętrzach zamkowych. Potem, jak już obejdzie wszystkie zamkowe pomieszczenia, wychodzi do ogrodu, gdzie czeka na nią czarny jeździec na czarnym koniu. Ona z tym jeźdźcem objeżdża wszystkie swoje posiadłości, po czym zanim słońce wzejdzie, wraca na obraz. I oczywiście mamy dwie wersje tej legendy. Mamy też tę realną postać, którą Teofila jak najbardziej była jedną z najwybitniejszych właścicielek zamku Kurnickiego i jedyną w 600-letniej historii kobietą, która była właścicielką tego miejsca.
6: To może właśnie o niej. Kim była Teofila Działyńska?
5: Teofila Działyńska była kobietą bardzo wykształconą. Dosyć wcześnie została sierotą, bo jak miała 11 lat, to już nie miała mamy i taty. Wychowywała ją jej matka chrzestna i Teofila dobrze też wyszła za mąż. Miała w ogóle jakąś taką ideę, plan, co chce zrealizować w Kurniku i na przykład sprowadzała tutaj olendrów, czyli osadników z zagranicy, którym dawała przywileje, ziemię po to, ażeby zaludniali ziemię kurnicką, a tym samym, żeby ona miała ludzi do pracy. Jako właścicielka zamku zdecydowała się zamienić pańszczyznę na czynsz w XVIII wieku, co też było bardzo takie nowoczesne. Założyła straż ogniową, wybudowała ratusze w Kurniku i w Byninie i ten byniński, to jest ratusz oryginalny z XVIII wieku. Wybudowała budynki tutaj na tak zwanym podzamczu, oficynę zachodnią i wschodnią. Przebudowała zamek, czyniąc z niego przepiękny barokowy pałac. Kurnik był samowystarczalny. Można było tutaj pójść do szewca, można było pójść do rymarza. Była gospoda, która przyjmowała gości, miała też przepiękne ogrody. No i była bardzo tolerancyjna. Obok siebie żyli Żydzi, protestanci, katolicy. No i uwaga, karała za wszelkie posądzenie o czary. Płaciło się grzywną na rzecz zamku i nawet można było trafić na pół roku do więzienia, więc nie warto było zadzierać z białą damą. Nazywano ją XVIII-wieczną bizneswoman. Dwukrotnie była mężatką. Pierwszy mąż zmarł, jak miała raptem 21 lat, z drugim rozwiodła się. Chociaż to była prawdziwa miłość do młodszego, kilka lat mężczyzny. I małżeństwo zakończyło się stwierdzeniem nieważności przez Stolicę Apostolską, o czym nawet donosił Kurier Polski, jedna z takich najbardziej poczytnych gazet w XVIII wieku.
6: Niesamowicie progresywna postać. Tak myślę, że można by tu namalować białą damę.
5: Myślę, że tak. To też pewnie stało się przyczyną do tego, że powstały tak liczne legendy na jej temat, jak chociażby to, że właśnie ta jedna z wersji, dlaczego ona tutaj w nocy straszy, no bo naraziła się diabłu, każąc ludziom budować kominy z cegieł, a że mieszkańcy cegieł nie mieli, więc Teofila zezwoliła na zniszczenie, rozebranie kawałek po kawałku takiego zamczyska, w którego piwnicach sobie siedział diabeł. No i jak mieszkańcy poszli tam w noc świętojańską, kiedy diabła nie było, nie tylko zabrali cegły, ale zabrali też skarby. No i diabeł się rozzłościł tak solidnie i rzucił na białą damę klątwę i powiedział, że tak długo jej dusza będzie pokutować na ziemi kurnickiej, aż mieszkańcy mu tych skarbów nie oddadzą, więc ten taki wątek diabelski. No oczywiście różne historie o tym, że skoro była tak tolerancyjna, to na pewno musiała mieć jakieś kontakty z innymi siłami, tak? Natomiast ta wersja najbardziej chyba prawdopodobna, ta sprzyjająca zamkowi i temu, co zamek otacza, czyli pięknemu właśnie arboretum, to jest to, że Teofila jest jako ten dobry, opiekuńczy, pilnujący duch naszego zamku.
6: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni jako diabeł, inni jako po prostu opiekunka całego tego majątku.
5: Tak, chociaż faktycznie legenda o diable była dużo wcześniej już bardzo znana, bo mieszkańcy wielokrotnie próbowali te skarby odzyskać i wszyscy zawsze żałują tego biednego diabła, ale powiedzmy sobie szczerze, diabeł tych skarbów legalnie na pewno nie zdobył, tylko raczej zabrał je ludziom, więc jakby mieszkańcy Kurnika wyrównali odpowiednio tutaj, jakby bilans wyszedł na zero. A Zamczysko też było, to właściwie był taki dworek myśliwski, taki domek myśliwski, który my używając jakby, czy opisując legendę o Białej Damie, właśnie używamy nazwy Zamczysko, bo to jednak robi wrażenie.
6: Jeżeli chodzi o samą Białą Damę, to gdzieś tak rozmawiając z moimi znajomymi od innych regionów Polski, okazało się, że to nie jest jedyna Biała Dama w Polsce.
5: Jest wiele Białych Dam i to zazwyczaj jest tak, że jak kobieta zasługuje na przydomek właśnie Biała Dama lub Czarna Dama, to musiała czymś się jakimś takim zasłużyć za życia. Albo też śmierć, która nastąpiła, w jakiś tam sposób ją zdefiniowała jako Białą Damę. Na przykład, że dziewczyna zmarła zbyt młodo, albo że była bardzo piękna, bardzo dobra, umarła przedwcześnie, no więc pojawia się właśnie jako też ten opiekuńczy duch i jest tą Białą Damą. Teofila zmarła mając 75 lat, gdzie jak w XVIII wieku to już był dosyć taki słuszny wiek, więc tutaj żadnej takiej legendy nie ma. Czy była niewinna? No, miała jednego męża, potem drugiego, jeszcze tego drugiego niezbyt miłego, był takim bardzo trudnym człowiekiem. Liczył na jej majątek, narobił nawet już długów w podróży poślubnej, więc postanowiła skutecznie się z nim rozprawić i wniosła o stwierdzenie nieważności małżeństwa, więc tutaj niewinność nie bardzo była charakterna zdecydowanie. Natomiast Biała Dama chyba dlatego, że ta nasza Teofila na tym najbardziej znanym portrecie, właściwie chyba takim najpopularniejszym, przedstawiona została w przepięknej białej sukni.
6: Taki wręcz prozaiczny powód jak na całą tą historię.
5: Dokładnie tak. Biała, piękna suknia, ale portret został namalowany w 1754 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy ona rozwiodła się ze swoim drugim mężem, więc może wtedy przeistoczyła się z tej takiej charakternej kobiety w bardziej łagodną Białą Damę. Można taką teorię wysnuć, ale...
6: Ja myślę, że chyba trochę charakterku jej zostało, żeby to jednak doprowadzić do końca, ale to skoro już tak ten wątek jej drugiego małżeństwa się gdzieś tutaj przebija, to może pomówmy o tym, kim był jej drugi mąż i jak to w ogóle wszystko przebiega.
5: Drugi mąż, on nie pochodził z terenów Wielkopolski. Teofila oprócz tego, że odziedziczyła zamek w Kurniku, odziedziczyła jeszcze pałac w Runowie Krajeńskim. I ten drugi mąż właśnie poznali się tam na krainie, sąsiadowali ziemiami. Teofila zakochała się, a przynajmniej wynika tak to z listów, które pisała, z tak zwanych wierszy miłosnych, tak można by powiedzieć, i chciała za niego wyjść za mąż. Natomiast on liczył pewnie na dobry interes, jeżeli chodzi o majątki. Małżeństwo doczekało się jednej córeczki, Karolinki, ale zmarła ona niestety mając roczek. Jeżeli chodzi o samego Aleksandra Hilarego Potulickiego, to już na początku małżeństwa dawał się we znaki Teofil. Jak pojechali w podróż poślubną, to co wspominałam, właśnie to narobił długów gigantycznych. Ona musiała to spłacać, ale jeszcze miała nadzieję na to, że to małżeństwo jakoś uda się uratować. Kupowała swojemu mężowi przepiękne pamiątki, jakieś takie peruki, elementy biżuterii, takie naprawdę ciekawostki. Aleksander Hilary dosyć mocno tłumaczył się też rodzinie Teofili, że on wcale nie jest taki zły, że te długi to wcale nie wynikają z tego, że on jest taki, prowadzi taki hulaszczy tryb życia, ale w którymś momencie Teofila jakby stwierdziła, że rozwód to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym nie wiemy, dlaczego Kurier Polski zdecydował się o tym napisać. To było przecież czasopismo prowadzone przez jezuitów i napisali o tym po to, żeby odciążyć trochę Teofilę i zdjąć ten taki właśnie, tę taką przypinkę pod tytułem jesteś żoną tego Potulickiego, czy to on chciał się odciąć od swojej żony, pokazując pewnego rodzaju niezależność. Tego nie wiemy. Wiemy, że ona już nigdy nie wyszła potem za mąż, natomiast on się ożenił powtórnie. Miał syna, był bardzo dobrym, bogobojnym człowiekiem, który finansował również rozwój różnego rodzaju kościołów i świątyń, chociażby w Więcborku, więc jego życie potoczyło się kompletnie inaczej.
6: Jeżeli chciał coś, powiedzmy, ugrać finansowo na tym małżeństwie, cokolwiek mu się udało?
5: No nie. Nie, Teofila miała dosyć dobrze zabezpieczony majątek i była kobietą przezorną, więc była też dosyć samodzielna. Ona z pierwszym mężem, ze Stefanem Szołdrskim, który niestety zmarł kilka lat po ślubie, bardzo dobrze współpracowała, bo to był ich wspólny pomysł, żeby sprowadzać Olendrów. Z tego związku było troje dzieci, z czego tylko Feliks Szołdrski, założyciel Nowego Tomyśla, dożył wieku dorosłego. Natomiast po śmierci tego męża, to też pokazuje charakter Teofili, ona musiała się procesować ze swoim teściem o wypłacenie jej należnej renty. A teść nie był byle kim, był właścicielem Czempinia, więc też nie był to biedny człowiek. No i wygrała ten proces przeciwko teściowi, więc to też pokazuje, że była kobietą bardzo skuteczną.
6: Jak się w sumie nie narazić, jeżeli ją spotkamy przypadkiem w nocy w Kurniku?
5: No, zamek jest zamknięty dla turystów. My jako pracownicy biblioteki mamy taką zasadę, że do północy staramy się opuścić zamkowe pomieszczenia. Nie wiem, jak sobie radzi pan strażnik, ale myślę, że ma jakąś swoją kryjówkę, żeby tylko nie wejść w kadr białej damy. Natomiast w parku wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Wręcz uważam, że to jest ciekawie, kiedy znajdzie się człowiek gdzieś tam blisko płotu i usłyszy ten stukot kopyt końskich czy rozmowy, które biała dama prowadzi ze swoim czarnym rycerzem.
6: Można powiedzieć, że jest raczej serdeczną osobą?
5: Myślę, że tak. Ja przynajmniej za taką uważam. Chociaż niektórzy twierdzą, że w dawnych czasach, jak z zamku próbowano coś zabrać czy zniszczyć, to biała dama potrafiła zainterweniować. Więc to oznacza, że potrafiła wtedy też pokazać swój charakterek.
6: Czyli słowem dobrze się zachowywać. Na sam obraz on powstał w roku, kiedy biała dama przerwała swoje drugie małżeństwo.
5: Tak, w 1754 roku poleciła go namalować. Nie znamy artysty, który jakby to dzieło popełnił. Ten obraz początkowo wisiał w pałacu w Runowie Krajeńskim, czyli w tej jej drugiej siedzibie. Potem został przeniesiony do tamtejszego kościoła i mniej więcej w 1854 roku Tytus Działyński pozyskał ten obraz właśnie do kolekcji Kurnickiej. I wtedy rozpoczyna się jakby ta taka legenda o Kurnickiej Białej Damie, bo ona wreszcie wróciła na tym portrecie do miejsca, z którego tak naprawdę, gdzie wszystko się zaczęło.
6: Co po niej pozostało na te kolejne lata?
5: Pozostały na pewno dokumenty, tak zwane dyplomy, które ona wydawała. To były przywileje dla ludności kurnickiej. Były to dokumenty potwierdzające sprzedaż ziemi, potwierdzenie przywilejów na przykład dla protestantów czy dla Żydów. To są dokumenty zachowane u nas. Korespondencja, którą ona prowadziła, spis jej wydatków z Paryża, zakupy, jakie tam czyniła. I to jest wszystko pisane jej ręką. Te listy i właśnie te zakupy. Dokumenty, które wydawała, ona podpisywała swoim nazwiskiem i potem już po jej śmierci potwierdzał je jej syn, że one nadal pozostają w mocy. Został fragment takiego kamienia, agatu, który być może stanowił część laski, którą ona kupiła właśnie w prezencie dla swojego drugiego męża. A z tych takich rzeczy, które można zobaczyć, właściwie nawet nie wchodząc do zamku, no to oczywiście dwie oficyny, jedna nad jeziorem, druga po tej samej stronie, po której się znajduje zamek. Budynek zwany Klaudiówką, którego budowa została ukończona w rok po śmierci Teofilii. Ukończył ją jej syn, ale to ona rozpoczęła budowę tego. Ratusz w Bninie, ukształtowanie miasteczka Kurnik i Bnin, bo to jej to zawdzięczamy. Przebudowana co prawda, ale szkoła tutaj niedaleko Kurnika w Borówcu, bo w Borówcu zamieszkiwali przede wszystkim Olendrzy. No i oczywiście w parku, jak pójdziemy tą główną aleją, to gdzieś tam głęboko w krzakach pozostałości misy w kształcie właśnie takiego lwa, fontanna w kształcie lwa, która kiedyś była elementem wystroju ogrodu właśnie Teofilii. No i ośmioboczne wieże, które przez Tytusa Działyńskiego przebudowane do dzisiaj stanowią takie zaplecze administracyjne Kurnickiego Arboretum.
1: Ja tylko dodam, że zamek w Kurniku był w rękach Działoszyńskich do 1880 roku.
0: SK Ostrzeszów radzi.
1: Spór nie zawsze musi skończyć się w sądzie, bo skuteczne mogą być także mediacje. Przypominają mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
7: Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązania konfliktu. Jest to rozwiązanie zadowalające obie strony. Dwie strony wychodzą tak naprawdę zadowolone. To są ich decyzje, mają wpływ na decyzje. Strony razem wypracowują kompromis. W mediacji potrzebny jest ten kompromis, ponieważ jedna strona musi zejść z tego, czym wyszła do sądu, a druga strona musi tak naprawdę dołożyć do tego wszystkiego i musi być zgoda. Musi być zgoda jednej z drugiej strony na propozycję. Także
8: w którym momencie w konflikcie pojawia się mediacja? Mówimy zarówno o konfliktach cywilnych, jak i może być takich konfliktach w oparciu o prawo karne. W którym momencie ta mediacja może się pojawić i w którym momencie ona może zamknąć sprawę?
7: Mediacja może pojawić się na każdym etapie. Proces tak naprawdę konfliktu, sporu może trafić do sądu i wtedy sąd zleca przeprowadzenie mediacji mediatorowi, ale coraz więcej jest tej świadomości tego rozwiązania konfliktu na drodze polubownej i strony bezpośrednio, tak jak my to mówimy, trafiają do nas z ulicy, także od kogoś dowiadują się, że jest to taka bezpieczniejsza, lepsza forma rozwiązania konfliktu.
8: A tutaj po prostu siadamy przy stole, dosłownie.
7: Tak, siadamy przy stole, tak naprawdę zasady jest rozmowa, czyli osoba ma takie poczucie wpływu na decyzyjność, na zapadające decyzje, a mediator jest osobą, która jest bezstronna do strony, bezstronna do konfliktu. Nie ma stronniczości. No, strony tutaj mają to poczucie, że rozmawiają na tym gruncie neutralnym, na którym tak naprawdę na drodze prywatnej, w życiu prywatnym nie jest w stanie się rozmawiać.
9: Mediacja tutaj dotyczy wszystkich spraw generalnie, tak? Mamy tą przysłowową miedzę, o którą się kłócimy i mamy konflikty szeroko tutaj rozumiane, tak? Bo nawet też dochodzi tutaj do konfliktów karnych, które też coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodzieży dzisiaj mamy i my się z tego bardzo cieszymy, bo to też jest świadomość wśród młodzieży się rozwija o tym, że możemy coś załatwić na drodze mediacji. No i też to chroni generalnie młodzież przed tym, żeby czegoś negatywnego nie robili już na przyszłość. Także też ta mediacja tutaj pokazuje tą furtkę, jak można ten konflikt rozwiązać. I tu my się z tego bardzo cieszymy właśnie.
10: Jaką moc prawną ma mediacja? Ona kończy konflikt?
9: No, jest tutaj moc prawna, tak? Stąd to, co na mediacji strony sobie ustalą, my to wszystko zapisujemy, wysyłamy to do sądu i sąd to zatwierdza. Tak jak strony to uważają. Ma to moc prawną, jest klauzula wykonalności. Z reguły strony się tego trzymają, bo to kończy konflikt między stronami wszelki związany w danym temacie i strony są tutaj zadowolone. Nie ma wtedy żadnych odwołań.
10: No właśnie, bo po mediacji jakby nie mam już, że ja się odwołam, prawda? Czy mogę jakby?
9: Znaczy, no mogę się odwołać, ale z reguły, z tego co my wiemy, nie ma czegoś takiego.
7: Jest to decyzja stron, także jeśli strony, taka dojrzała decyzja, bo to strony na mediacji wyrażają zgodę na propozycje i one godzą się na pewne rozwiązanie, więc nie ma już tych odwołań do sądu. Często, bardzo często, właściwie w większości są te ugody zatwierdzone na posiedzeniu niejawnym przez sędziów, także w ogóle strony nie pojawiają się w sądzie. I tutaj są dwie strony wygrane. W sądzie jest jedna, jest wygrany i przegrany. Idąc do sądu, każdy ma swoją rację i myśli, że ta racja będzie jego wygraną. Niestety tak nie jest. Nie wiemy, jaki będzie wyrok, bo to jest wyrok sędziego. I coraz częściej strony już nie chcą, żeby ktoś orzekał tak naprawdę w ich sprawie. Chcą sami podejmować decyzje i właśnie mediacja pomaga w tym, żeby to strony były odpowiedzialne za to, co będzie dalej w ich życiu. To są ich decyzje i one są zatwierdzone przez sąd.
9: To jest wybór nasz, tak? Na to się zdecydowaliśmy. Podjęliśmy taką drogę rozwiązania tego konfliktu, co jest bardzo ważne. I przede wszystkim szybko zakończyliśmy ten konflikt, no bo jeżeli pójdziemy na drogę sądową, no to takie sprawy będą się toczyły latami. No mamy sprawy, które się toczą po 6-10 lat i nagle sędzia wysyła do mediacji i no i u nas w przeciągu paru godzin dochodzi do tej ugody, bo strony już są tak zmęczone.
10: A można było od mediacji rozpocząć.
9: Można było, ale oni wtedy mówią, no my o tym nie wiedzieliśmy. I to jest właśnie to, nie wiedzieliśmy, mogliśmy prędzej, ale czasami jest nawet tak, że strony nawet wiedzą o tej mediacji, może nawet w innych konfliktach brały udział w tej mediacji, ale czasami może nie były gotowe do tego, żeby właśnie na mediacji zakończyć ten proces, bo to też daje, jest ta przestrzeń na to, tak, że trzeba do tego dojrzeć.
10: Zmęczyć się procesem.
9: Czasami tak, czasami właśnie tak, zmęczyć się tym procesem i potem mówimy stop, dosyć, już tego nie chcemy, idziemy do mediatora, spisujemy to i już nas nic z powiedzmy nie obchodzi i sędzia tylko tutaj podstępuje, zatwierdzi to, a my już po prostu się rozstajemy. No i też mediacja daje to, że są wtedy te poprawne relacje. Także to jest fajne. My to lubimy, jak po mediacji strony na przykład są rzeczywiście w konflikcie, my tam jeszcze coś robimy u siebie w biurze, wychodzimy, patrzymy, oni rozmawiają. I to jest po prostu...
10: Bez noży w oczach.
9: Tak. Tak, i to jest niesamowite. Albo potrafią iść razem na kawę, mówią, o, idziemy tutaj z restauracji, idziemy na kawę, posiedzimy, pogadamy. I to jest najpiękniejsze, co my robimy w swojej pracy właściwie.
7: Tak naprawdę ugoda, która idzie do sądu, jest najważniejszą, bo z tym przyszły strony, ale najważniejszą tak naprawdę dla nas i dla sędziów, co podkreślają, z tego, co widzą, jak przychodzą strony po mediacji na salę sądową, są zupełnie inaczej nastawione do siebie. Rozumieją siebie, uśmiechają się, potrafią rozmawiać. Z sądu wychodzą już, walczą, to jest walka tak naprawdę i wychodzą z sądu, są wrogami. Nawet nie powiedzą do widzenia czy cześć, jak małżonkowie. Tutaj potrafią rozmawiać, a to jest najważniejsze, bo tak naprawdę walczą też rodzice o dzieci, o alimenty, a nadal są rodzicami. Chodzi o to, żeby nie tylko była ta ugoda spisana, ale też, żeby te poprawne relacje, żeby nadal byli rodzicami, nadal byli ludźmi, którzy są w stanie rozmawiać na takim poziomie chociaż poprawnym, tak?
10: No właśnie, w którym momencie się trafia do mediatora? Jak do niego można trafić? Proszę podać mi te drogi. To można, mogę, nie wiem, przyjść z ulicy, może sąd skierować, proszę mi powiedzieć.
7: Są dwie drogi. Pierwsza taka ta droga konfliktu, co jeśli trafia do sądu, to osoby piszą pozew do sądu, jest sprawa i sędzia zleca do nas na mediację, wtedy my dzwonimy, umawiamy się na taką mediację. Druga droga jest ta pozasądowa, czyli strony bezpośrednio kontaktują się albo pełnomocnik kontaktuje się z nami i prosi o taką umówienie spotkania, albo bezpośrednio strona kontaktuje się z nami, wtedy umawiamy na spotkanie. Są to spotkania indywidualne. My tak pracujemy, że prowadzimy spotkanie indywidualne, żeby poznać stanowisko strony i później jest spotkanie wspólne. Przeważnie tego samego dnia, żeby od razu już
10: na gorąco.
7: Tak, na gorąco ten proces rozpocząć, bo już strona wtedy inaczej po naszej rozmowie jest nastawiona do drugiej strony i łatwiej tak zrozumieć. A w mediacji tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć drugą stronę.
10: Kim jest mediator? Kim jest w trakcie tej mediacji? Jest, nie wiem, psychologiem, księgowym, prawnikiem. Kim jest? Ile Państwo muszą mieć w sobie ról do odegrania podczas mediacji?
7: Najtrudniejsze jest tak naprawdę bycie bezstronnym i neutralnym, bo to zawsze po tym indywidualnym gdzieś tam można jakąś tam, że ktoś coś bardziej, ale tak naprawdę ta neutralność jest najważniejsza i ta bezstronność. Strony muszą wiedzieć, że tak naprawdę mediator wycisza, redukuje to napięcie, pomaga zrozumieć im konflikt i rozwiązać ten konflikt. My nie narzucamy rozwiązania, nie proponujemy, prowadzimy tak rozmowę, żeby tak naprawdę strona przedstawiła propozycję drugiej stronie i żeby to był najlepszy tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony rozwiązanie. Także tutaj nie proponujemy, kontrolujemy tak naprawdę te emocje, wyciszamy, redukujemy napięcie, żeby strony czuły się tak zaopiekowane, spokojne i bez tych emocji, które bardzo często są na wysokim takim poziomie przy konflikcie.
10: A czy z każdym da się mediować?
9: Z każdym, tak. Każdy ma prawo do mediacji.
10: Ale czy z każdym się da? Bo jak ktoś się uprze, to...

0: 80 parę.
1: Pod 90.
2: Tak, tu rzeczywiście możemy się pochwalić tym sukcesem takim naszym, że do tych ugód u nas dochodzi. Mamy tą satysfakcję i robimy wszystko, żeby właśnie to ludzie sami zadecydowali o swoim życiu, żeby to były ich wybory, a nie wybory sędziego. I też właśnie na mediacji troszeczkę edukujemy w tym temacie, także uświadamiamy stronom, jakie są pozytywy tych ich rozwiązań, ale też jakie są negatywy. I oni rzeczywiście gdzieś tam to zrozumieją i dochodzi do tej ugody.
1: Najczęściej tak naprawdę czego te mediacje dotyczą?
2: No największy procent to mamy tutaj mediacji rodzinnych, czyli dotyczących rozwodu, alimentów, kontaktów z dziećmi. Czyli to są te sprawy no, najbardziej nam bliskie i tego jest najwięcej, ale też właśnie one się kończą ugodą, tak? No bo one dotyczą no, najbliższej nam sfery, tak? I najbliższych nam osób, tak? Dziecka głównie, bo tutaj są dzieci. Strony mimo tego konfliktu, jaki mają i jest to wszystko nieraz bardzo świeże, to potrafią naprawdę wypracować bardzo, bardzo fajne rozwiązania i są w stanie wypracować ugodę i ustalić kontakty, ustalić wysokość alimentów i są z tego zadowoleni. Naprawdę. I potem nawet właśnie to, co mówiłyśmy tutaj na początku, że się zastanawiają, jak długo właśnie mogli tak żyć, jak do tego dochodziło, tak? Strony się też zastanawiają nad jednym, że dlaczego nie mogli, że nie mogliśmy porozmawiać wcześniej na tym, w tym temacie, tak? Że nie wiem.
0: Tak, na koniec często właśnie tak mówią, że dlaczego my musieliśmy iść do sądu, czy nie mogliśmy sami? Po prostu nie. Mamy też informacje od pełnomocników, czy od sędziów, że już są tak skonfliktowani, że oni muszą iść do was na mediację, bo tak naprawdę nikt nie jest im w stanie pomóc. Oni muszą trafić, muszą nagle stanąć i zacząć poprawnie rozmawiać. Tylko są w stanie poprawnie rozmawiać na tym gruncie neutralnym przy neutralnej osobie, bo zawsze rodzina jest stronnicza, pełnomocnik jest stronniczy i nie ma tego takiego pola, gdzie tak naprawdę neutralnego. Muszą zacząć poprawnie rozmawiać, bo na mediacji poprawnie rozmawiają. Nie ma obrażania się, nie ma wychodzenia, nie ma...
1: Nie przed drzwiami?
0: No są sytuacje, ale naprawdę...
2: Ale są powroty. Tak. Także to jest fenomen właśnie mediacji, że ludzie naprawdę przy wysokiej skali emocji potrafią się wyciszyć, potrafią porozmawiać i my same mówimy, że mediacja to taki cud, gdzie ludzie po prostu kiedy przychodzą, to rozmawiają ze sobą i wypracowują rozwiązania, które naprawdę nawet ich zaskakują.
0: Gdzie wiemy, że jest to już któraś tam, nie
1: etap
0: wiem,
1: konfliktu.
0: Etap konfliktu, któryś tam ileś lat, ileś pełnomocników, pozwów, spraw do tego do karnych dochodzi, innych zakładanych, a tutaj tak naprawdę są w stanie gdzieś zrozumieć tą drugą stronę i wypracować porozumienie i to jest najważniejsze w mediacji. I
1: to czemu o tej mediacji tak mało się mówi i wbrew pozorom, bo to jest pań praca, więc jakby dla pań tych spraw jest dużo, ale wbrew pozorom to ciągle jest promil, prawda?
2: Bardzo mało. Tak, to rzeczywiście w skali tutaj, jak gdzieś są badania robione, to jest to mikroskopijne. No to jest świadomość raz, że wśród społeczeństwa, dwa, tak samo świadomość wśród sędziów, ministerstwo tam, czy osoby, które bardziej gdzieś tam się udzielają, to dążą do tego, żeby jednak mediacja była obligatoryjna, żeby ona była przed sprawą, na przykład rozwodową, czy o kontakty z dziećmi właśnie w sprawach rodzinnych. No na razie jeszcze tego nie ma, ale sędziowie na przykład przynajmniej w naszym sądzie kaliskim czy pleszewskim, tutaj nawet w ościennych sądach rejonowych, to sędziowie już znając na przykład mediację, na posiedzeniach niejawnych już wysyłają tutaj postanowienia, zlecenia do nas i te mediacje są coraz częstsze. A pamiętam nasze początki, to miałyśmy ile? Jedną, dwie mediacje w roku.
0: Teraz bardzo dużo tak naprawdę widzimy już i sukcesy są tak naprawdę i w rodzinnych, i pracowniczych, bardzo dużo mamy też pracowniczych podziałów majątku i teraz ostatnio też i każda kończy tak naprawdę się gdzieś tam ugodą nieletnich, karna nieletnich. Właśnie trafiają nieletni do sądu i też sędziowie kierują taką mediację do nas i jest to wtedy to zrozumienie tego tak naprawdę błędu, który się popełniło.
1: To ile takich spraw rocznie pani robią na dziś? Kiedyś była jedna, dwie, kilkanaście, kilkadziesiąt?
0: Kilkadziesiąt. My jesteśmy wpisane na stałą listę przy sądzie okręgowym.
3: Powiedziały Radio SK Kaliskie mediatorki Aneta Kręc i Anna Spychacka, a listę mediatorów znajdziecie na stronach sądów.
4: SK Ostrzeszów.
3: Niepokojące.

0: Przedstawiające wyniki badań w Wielkopolsce, to trzeci lekarz doświadczy objawów wypalenia zawodowego. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. Takie są wyniki ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego. Najbardziej niepokojące jest to, że wypalenie dotyczy coraz młodszych, mówi profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
1: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają.
0: Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. I na koniec podsumowania dnia zaglądamy do naszych lasów, bo tam trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Byki głośno ryczą i walczą o samice, o czym opowiada leśniczka Joanna Oleszyńska-Niżniewska.
2: To taki niezwykły moment, kiedy las daje nam dużo dobrego, kiedy zaczyna się pięknie przebarwiać różnymi kolorami, kiedy spadają nasiona z drzew, kiedy spadają żołędzie, spada bukiew, kiedy możemy pójść do tego lasu na grzyby. Ale to też taki moment, w którym przyroda daje nam niezwykły spektakl do podglądania, do podsłuchiwania. Spektakl, który też może nieco pachnieć. To moment, w którym odbywa się rykowisko. Rykowisko to nic innego jak czas godowy jeleni, kiedy to byki walczą ze sobą, czy prześcigują się w tym, żeby być jak najbardziej atrakcyjnymi dla łani. Im niższy głos tego byka, im bardziej on wystraszy inne, tym jest on bardziej dostojny, atrakcyjny dla samic, czyli dla łań. To taka poezja dźwięków, ruchów, taki rytuał pełen takiej symboliki i piękna. To taki moment, w którym odbywa się miłość wśród zwierząt. Głosy byków wypełniają las, odbijają się echem wśród drzew i w tym momencie odbywa się jeden z najpiękniejszych spektakli natury. Samce napędzone taką hormonalną burzą, to głównie aktorzy tego spektaklu, rywalizują o serce łań. Każdy ryk, każda walka o dane terytorium to taki moment, w którym każdy gest, każdy ruch, każdy dźwięk ma głębokie znaczenie. Takie potężne byki stają naprzeciwko siebie, mierzą się wzrokiem. Zdarza się, że wchodzą zacięcie w starcia swoimi porożami. Jesienny las to piękny moment i piękna sceneria. To moment, w którym rude, brązowe, czerwone, żółte barwy stanowią tło tych walk. Kiedy mgły unoszą się nad łąkami, kiedy wschodzące słońce dodaje takiego mistycznego charakteru temu całemu wydarzeniu. A co robią w tym czasie łanie? Łanie, czyli samice jelenia, cicho obserwują, przyglądają się, wybierając najsilniejszych, najbardziej imponujących samców. Ludzie, jeśli mają szczęście być obserwatorami tego wydarzenia, to taki moment, w którym można poczuć bliskość przyrody, zanurzyć się w jej dzikość. To taki piękny spektakl, kiedy wszystkie zmysły są, w którym wszystkie zmysły są zaangażowane. Z jednej strony bliskość natury, z drugiej strony taka biochemiczna walka hormonalna, jaka odbywa się w tych bykach, czyli samca w jeleni. One na początku rykowiska są bardzo dostojne, bardzo takie łojne się mówi, czyli bardzo silne. Natomiast kiedy kończy się ten czas rykowiska, stają się herlawo, zmęczone, wychudzone, zmęczone tym okresem.
0: I to wszystko w dzisiejszym magazynie. Newsy na bieżąco na antenie i na
3: SK Ostrzeszów News.
4: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, mają maksymalnie 1,5 mm, są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z mrożeniem i napromieniowaniem. Nie spurczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców. A zajmuje się nimi od ponad 20 lat ostrowianin Łukasz Kaczmarek, obecnie wykładowca na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki, zwane podwodnymi niedźwiadkami, potrafią.
5: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
6: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
5: Może być od dzieciństwa.
6: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w liceum, w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w zakładzie taksonomii ekologii zwierząt. Tak? Najpierw doktorat, najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja i teraz w drodze do profesury. Więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i no i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka. Niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie, i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło. Też uprawianie ogródka, tak? Teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być mikrobiologiem. Fascynowałem się mikrobiologiem, już w zasadzie podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może, bardziej zwierząt, roślin i tak dalej, tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach z zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no, stosunkowo wcześniej.
5: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać.
6: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo, czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. Mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące. Ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie jest badana. Co roku opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki, gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych. No i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przyżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić. Można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikro, mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
5: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
6: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie. Także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
5: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
6: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby, gardzieli, ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki składają jaja, z których się potem wylęgają, część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak? Czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak? Czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak? Czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem, tak? Czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
5: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
6: Pazurki.
5: Pazurki?
6: Tak.
5: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
6: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynuje, niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne, milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowanie, że tak powiem.
5: Jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
6: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasz jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo służą, też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny do danego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył tak, jak sobie żył do tej pory.
5: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
6: No my od niesporczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 1999 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie, po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania człowiek, jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesporczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, stanu życia utajonego, wtedy, kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę, mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około, niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie, tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć ładnych kilkaset lat. Pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Oczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
5: Ale no to może kusić.
6: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
5: A przy czym majstrujemy?
6: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niesporczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w 2 miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc. Tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów, do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy. Tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
5: No, a skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
6: Dokładnie właśnie tak. No jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie po tym, jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DSUP, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc z tych dostosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
5: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w Pana życiu, do dziś, no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
6: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaków do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej. Bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, okay, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne, czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? To są, czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią, my tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których musiał się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody. Wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku. I to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma. A niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować. No więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi. Więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
5: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tej kryptobiozy na przykład? Robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
6: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak i, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pewnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut. Więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania. funkcjonowania, tak? A zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy, mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptowiązania przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptowiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
5: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
6: Więc generalnie, jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
5: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że dziś pytanie, dziś odpowiedź.
6: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
5: To znaczy, że nie współpracują.
6: No, my to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje. I no, oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu, bo i tak nic z tego nie będzie.
5: No jak się zakładzie, jest tak na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je wstawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
6: Nie, wstawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptowalutowy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szelkach. No i dopiero potem, po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240, przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywalność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90%, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Znaczy, to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest, natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarcza.
5: Czyli mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
6: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie pstryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzają w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych, białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
5: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
6: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotycząca oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe, to już by musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka to była mechanika, ja dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli przestaje, organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować te łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niesporczaki też przestawały się ruszać. Robiły się takie napęczniałe i sobie leżały w szalce. I ja tak na te niesporczaki patrzyłem i mówię, wiecie co, dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przychodzimy do laboratorium, wszystkie niesporczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niesporczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niesporczaków, jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niesporczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób, żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej, a dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niesporczaków, że niesporczaki jakby wyschły, pomimo że, znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. No i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu, czasem z dzieciakami mam zajęcia w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, i tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Nie wykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
7: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co niesporczaki?
6: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po
7: to
6: prostu.
7: Jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
6: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niesmurczaki pewnie i będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj to są naczynia połączone.
4: A z Łukaszem Kaczmarkiem rozmawiała nasza reporterka Basia Źródlewska-Olejnik.
3: Esko Strzeszów radzi.
4: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca często niedoceniana bywa, obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. A jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
8: Każde połączenie, które kierowane jest na numer alarmowy, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
9: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
8: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale no do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
9: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
8: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
9: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
8: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
10: Tomasz, Michał.
11: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
12: Przechodzimy do pracy na godzinę 7. Mamy 12-godzinne dyżury. Przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę. Odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
11: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
13: No tak średnio około 100 bym powiedział. W zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej. No około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń. Nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może. No mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory. Gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej. To 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
12: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni. Nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
11: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
13: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób, też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
11: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
12: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
13: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
11: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
12: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
13: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
12: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że naniesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tem społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
13: Umiejętnościami różnymi.
12: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
13: Strażaków, policjantów.
12: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
13: To też. Proszę. żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
11: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
10: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tej symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
11: A ile takie szkolenie trwa?
10: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
14: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwowym. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
11: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
14: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
11: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
14: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie?
10: Myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
15: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
11: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
15: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
11: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
15: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami i nie ma tutaj żadnej wolnej Amerykanki, są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
11: A tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
15: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
4: A tematem zajął się Dominik Rutkowski.
3: SK Ostrzeszu.
4: Zaczynali od niespełna 200 książek. Dziś mają ich około 77 tysięcy. Biblioteka w Ostrzeszowie przez lata kilka razy zmieniała siedzibę i nazwę. Jak wyglądały jej początki? O tym teraz obecna dyrektor księżnicy Dorota Owczarczak.
16: Pierwsza forma aktywności w tej właśnie zakresie popularyzacji czytelnictwa, rozwoju czytelnictwa tutaj na ziemi ostrzeszowskiej, to możemy już datować na 1907 rok, kiedy w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych powstała taka czytelnia ludowa w Ostrzeszowie i okolicy. Ona na początku w 1908 roku, ten księgozbiór wynosił 538 woluminów i korzystało z nich, z tego księgozbioru 210 czytelników. I właściwie rok przed wojną, czyli kiedy jeszcze to całkowicie funkcjonowało, ta czytelnia ludowa w Ostrzeszowie obejmowała 70 ruchomych bibliotek wiejskich, które miały łącznie 4500 książek. I one, z tego co wiem, to wymieniały się po prostu między sobą. Kiedy czytelnicy już tam jednej z tych czytelni ruchomych wyczytali te książki, przeczytali, chcieli nowych, to po prostu biblioteki się między sobą wymieniały. I to byli tacy łącznicy biblioteczni, którzy często też we własnych domach albo w jakichś salach, świetlicach takich ludowych przechowywali te książki. W dany dzień wypożyczali, można było przyjść, właśnie wymienić sobie książki albo między sobą. Także tak całkiem to sprawnie wszystko funkcjonowało jeszcze przed wojną. Tutaj wiemy, jak czasy wojny, jak wszystko zostało zaprzepaszczone od 1945 roku do 1948 w całej Polsce powstawały właśnie publiczne biblioteki. I ta nasza biblioteka w Ostrzeszowie powstała we wrześniu 1946 roku i rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie. Z tego co wiemy, to posiadała wtedy 191 tomów i korzystało z nich 177 czytelników. Czyli właściwie prawie tyle samo tomów księgozbiór wynosił, tyle samo co liczba czytelników, ale myślę, że dawali sobie radę i te książki były czytane. Pierwsza lokalizacja, pierwsza siedziba biblioteki mieściła się na rogu ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Przesmyk. No a funkcję kierowniczą powierzono pani Gilewicz. Następne lata przyniosły kolejne przeprowadzki. I tak, najpierw biblioteka przeniosła się w 1948 roku na skrzyżowanie obecnej ulicy Generała Sikorskiego z ulicą Sportową, a 3 lata później, w 1951 roku, adres biblioteki brzmiał Rynek 14. W 1954 roku z powstaniem powiatu miejska biblioteka została przemianowana na powiatową i miejską bibliotekę publiczną. Wtedy kierownictwo przejęła pani Stefania Stagraczyńska, no i biblioteka została przeniesiona w 1958 roku do siedziby na przy ulicy Generała Sikorskiego 14. I też w tym roku właśnie kierownictwo objął pan Franciszek Płóciennik. I w tej siedzibie na ulicy Sikorskiego 14 biblioteka mieściła się 11 lat do 69 roku, ale w trakcie tego czasu, przy 65 poprawiły się warunki lokalowe, bo zwolnił się lokal przy Sikorskiego 12 i tam została wydzielona czytelnia. A w międzyczasie oddział dla dzieci został umiejscowiony w pawilonie, który dzisiaj jest zarządzany przez zespół szkół nr 2, a mieści się przy ulicy, przy skrzyżowaniu ulic Norweskiej z Armii Krajowej. Tam właśnie mieścił się przez 4 lata oddział dla dzieci, tam była świetlica też dla dzieci, więc szukano pewnych rozwiązań. Ale cały czas tutaj władze lokalne i mieszkańcy przede wszystkim czuli potrzebę właśnie jakoś zagospodarowania tej przestrzeni kultury w jakiś zupełnie inny sposób, a poza tym szukano miejsca, gdzie by można się po prostu zwyczajnie spotykać. Takich miejsc w Ostrzeszowie było mało, więc powstała idea budowy siedziby biblioteki takiej od podstaw, po prostu tylko wyłącznie pod bibliotekę. I nasza biblioteka przy placu Borek 17, w której się obecnie mieści właśnie biblioteka, siedziba biblioteki, została zaplanowana nieco wcześniej, ale w 1968 roku rozpoczęła się budowa, która potrwała tylko półtorej roku. Tutaj mieszkańcy Ostrzeszowa się włączali w budowę, a także uczniowie technikum budowlanego, także każdy jak mógł to pomagał. W miejscu, gdzie wcześniej był skup surowców wtórnych, zaplanowano właśnie siedzibę biblioteki i ona powstała w ramach, tak jak były szkoły tysiąclatki na tysiąclecie państwa polskiego, tak też były właśnie takie biblioteki tysiąclatki.

0: autorskich, spotkań dla dzieci, warsztatów. Jest tak szeroka, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ale warto może jeszcze właśnie wspomnieć o jeszcze innym aspekcie tych dziejów biblioteki. O tym, że właśnie została przemianowana na powiatową bibliotekę publiczną i ona te zadanie powiatowe dzisiaj również pełni. Więc jesteśmy nie tylko Biblioteką Miasta i Gminy Ostrzeszów, ale też pełnimy zadanie Biblioteki Powiatowej dla powiatu ostrzeszowskiego. Ale w 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej, która była podyktowana zmianami ustawowymi, została zlikwidowana biblioteka i ona została włączona w strukturę nowo powstałego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. I tak przez 10 lat funkcjonowała w tych strukturach Centrum Kultury. W międzyczasie właśnie w 1999 roku zostały nadane zadanie powiatowe i ostatecznie od 1 stycznia 2003 roku również zmieniły się zapisy ustawowe i od tego dnia, od 1 stycznia 2003 roku biblioteka w Ostrzeszowie funkcjonuje już jako osobna osoba prawna, jako jedna z dwóch instytucji kultury w Ostrzeszowie, jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Wspomnę o naszym patronie. Stanisław Czernik to postać, która przewija się w historii Ostrzeszowa wielokrotnie, ale w 1972 roku, dokładnie 15 października, to imię zostało nadane bibliotece, czyli biblioteka ma imię Stanisława Czernika. Od właśnie poety, regionalisty, od nauczyciela, który tutaj mieszkał, działał, wydawał czasopismo Okolica Poetów, także była to postać warta zauważenia i z taką propozycją nadania imienia w bibliotece wystąpiła późniejsza pani dyrektor biblioteki, pani Krystyna Pilarczyk, która była wtedy jeszcze bibliotekarką, wystąpiła z taką ideą, z takim pomysłem do pana kierownika Franciszka Płóciennika i to imię właśnie zostało nadane. Do dzisiaj cieszymy się tym imieniem, cieszymy się tym patronem, no i podtrzymujemy tę pamięć o Stanisławie Czerniku, nie tylko tak na co dzień, ale także co 3 lata organizujemy ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika, a także cały czas podtrzymujemy kontakt z rodziną poety. Właściwie już syn i córka nie żyją, ale żyje synowa, która jest ostatnią osobą, która nosi nazwisko po Stanisławie Czerniku, a ona już ma tylko córkę i zięcia, i wnuków, więc oni już mają zupełnie inne nazwisko, ale chętnie przyjeżdżają do Ostrzeszowa, czujemy kontakt, wysyłamy sobie kartki na święta, dzwonimy co jakiś czas, także cieszymy się, że właśnie nawet w taki zupełnie niecodzienny sposób mamy kontakt z tą postacią naszego patrona. Czasy się zmieniają, dużo rzeczy się wprowadza nowych i dobrze. Ja jednak stoję na takim przekonaniu, że warto coś zmieniać, warto iść z duchem czasu, ale mimo wszystko pewne rzeczy powinny być zostać takie tradycyjne i biblioteka jest jedną z takich rzeczy właśnie. Uważam, że pomimo wszystko, pomimo tego, że wchodzą nowe technologie, jest możliwość czytania książek w ramach e-booków, słuchania jako audiobooków, to mimo wszystko biblioteka powinna po części zostać taką biblioteką pachnącą papierowymi właśnie książkami, biblioteką, gdzie można się skryć za regałem i poczytać, albo po prostu przyjść i posiedzieć, porozmawiać może z drugim człowiekiem, z bibliotekarką. Czyli takim miejscem, gdzie mimo wszystko gdzieś ta tradycja zostaje przechowana. Ale oczywiście idziemy z duchem czasu, o czym świadczy już nawet przedsionek naszej siedziby, czyli wrzutnie na książki, gdzie możemy zwrócić książki 7 dni w tygodniu, 24 godziny, a także ustawione naprzeciwko książkomat, w którym możemy znowu wypożyczać książki. Również w takim trybie, czyli w dowolnym trybie dnia, w czasie dnia czy nocy. Wychodzimy naprzeciw czytelnikowi, tak robimy wszystko, żeby dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców. Poza tym na przykład weszliśmy w konsorcjum bibliotek, które wykupują kody Legimi, czyli kody dostępu do elektronicznej platformy, gdzie myślę, że obecnie już jest jakieś 200 tysięcy tytułów książek, czasopism, gdzie możemy audiobooków, e-booków, synchrobooków, czyli możemy na przeróżne sposoby dotrzeć do czytelnika z tą literaturą, może też z poezją, może jeszcze z innymi treściami, więc wychodzimy naprzeciw. Poza tym można u nas skorzystać z kawiarenki internetowej dla osób, które nie mają dostępu do internetu. No to myślę, że jeszcze wiele innych takich form, które są współcześnie wykorzystywane właśnie, choćby prowadzenie profilu facebookowego biblioteki czy Instagramu. Myślę, że to jest tak, to wszędzie szukamy gdzieś możliwości dotarcia do nowych możliwości dotarcia czytelników, do czytelnika, ale pomimo wszystko cały czas staramy się zachować ten taki nieco może trochę sielski, taki nieco tradycyjny charakter. Biblioteka się zmienia. Zmieniamy kolor ścian, dokupujemy nowe meble, zwłaszcza do oddziału dla dzieci, ale mimo wszystko gdzieś staramy się, żeby, tak jak wspomniałam, żeby ten charakter takiej biblioteki, takiej ostoi, czytelnictwa, ale też takiej miejsca, przestrzeni dla mieszkańca, dla czytelnika, bo właściwie nie trzeba być czytelnikiem, żeby przebywać w bibliotece. Można po prostu przyjść i skorzystać ze spotkań autorskich, z warsztatów, albo po prostu posiedzieć i pobyć sobie tutaj w naszej siedzibie. Do czego zachęcamy?
1: A samych książek ile jest?
0: Obecnie biblioteka ma niecałe 77 tysięcy woluminów. Tutaj są też audiobooki, dosyć dużej liczby, chyba około 1000 obecnie.

0: Biblioteka ma obecnie, poza wypożyczalnią i czytaniem dla dorosłych, ma również oddział dla dzieci i młodzieży, a także dwie filie wiejskie. One się znajdują w szkołach podstawowych w Szklarce Przygodzickiej oraz w Siedlikowie. I tak jak wspomniałam, łącznie to jest około 77 tysięcy wolumenów, z tym, że najwięcej jest właśnie w czytelni i wypożyczalni dla dorosłych. W oddziale dla dzieci to jest około 13 tysięcy i po kilka tysięcy na filiach.
1: A jeżeli chodzi o aktywnych czytelników?
0: Obecnie to jest, w zeszłym roku to było niecałe 2,5 tysiąca osób we wszystkich właśnie agendach naszej biblioteki, czyli to cały czas gdzieś jest około 10% społeczeństwa miasta i gminy Ostrzeszów. To jest taka średnia krajowa, to jesteśmy po prostu gdzieś na środku. Myślę, że to ani źle, ani dobrze, bo zawsze mogło być lepiej, ale też cieszymy się, że to czytelnictwo nie spada. Nawet pandemia nam nie była groźna, bo dosłownie ten rok pandemiczny gdzieś tam może kilkudziesięciu czytelników gdzieś tam nie było aktywnych w tym czasie, więc jesteśmy myślę, że nasza sytuacja jest stabilna, ale cały czas podejmujemy jakieś kroki, żeby wychodzić do nowych czytelników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą zupełnie, całkowicie, zgoda czytelników, ale też są też osoby, które po prostu nie uaktywniają swojej karty w danym roku i one nie są liczone do grona czytelników w danym roku, ale też przychodzą po prostu następni. Przychodzą dzieci z przedszkola, dzieci z naszej bibliotekarki chodzą do żłobków, do placówek właśnie edukacyjnych i pozyskują tych nowych czytelników, którzy potem przychodzą z mamą, z tatą, z dziadkiem i babcią i się okazuje, że rodzice lub dziadkowie po latach wracają do biblioteki, bo jest okazja, przychodzą z wnukiem. Czemu nie skorzystać przy okazji i nie idą do oddziału dla dorosłych i też nie uaktywniają swojej karty i na nowo są naszymi czytelnikami. W historii naszej biblioteki tę placówką kierowali kolejno pani Gilewicz i pani Olszanowska, następnie pani Stefania Kastagraczyńska, Emilia Siwińska i pan Franciszek Płóciennik. Tutaj warto wspomnieć, że to był jedyny mężczyzna, który kierował biblioteką i kierował nią jako właśnie kierownik najdłużej, bo aż 22 lata, od 58 roku aż do 80. W roku 80 zastąpiła go pani Krystyna Pilarczyk, właśnie pomysłodawczyni nadania bibliotece imienia Stanisława Czernika, a później kolejno pani Danuta Kupczyk, pani Lucyna Puchała, pani Małgorzata Koźmińska, pani Renata Nowicka. Od 2015 roku, od 1 stycznia, kieruje nią ja.
1: A jeżeli chodzi o te filie?
0: Filie. Biblioteka do tej pory miała 4 filie. Mieliśmy te filie w szkole podstawowej w Lukaszycach, w Siedlikowie, w Szklarce Przygodzickiej oraz w szpitalu w Ostrzeszowie. Niestety ta właśnie filia w 1997 roku została pierwsza zlikwidowana filia w szpitalu w Ostrzeszowie z powodów właśnie braku lokalu dla tej filii, chociaż była podobno, cieszyła się popularnością ten księgozbiór. Następnie została zlikwidowana filia w Rogaszycach, to było chyba w 2022 roku. Tutaj też właśnie borykaliśmy się z brakami lokalowymi. No i zostały nam obecnie dwie filie w Siedlikowie i w Szklarce Przygodzickiej.
2: W tym roku biblioteka w Ostrzeszowie kończy 80 lat.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Maśpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Jedna wizyta zmieniła historię muzeum w Ostrzeszowie. Norweg Eivind Grund przyjechał tu w 1982 roku szukać śladów swojego ojca, który podczas wojny był więźniem o flagu 21C. Choć na początku został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, z czasem stał się jednym z największych przyjaciół Ostrzeszowa. O tym teraz rozmawiamy z kierownik muzeum Mirosławą Rzepecką.
4: Eivind to człowiek, którego ojciec był więźniem o flagu 21C. Ojciec też miał na imię Eivind i tak w dużym skrócie można powiedzieć, że kontakt Eivinda z Ostrzeszowem został nawiązany przez krowy. Przed wybuchem stanu wojennego w 1981 roku, wiele krajów pomagało Polsce, polskiej ludności, dzieciom w różny sposób. Jedną z form pomocy, która działa się za sprawą Norweskiego Czerwonego Krzyża, była darowizna 1000 krów. Eivind to człowiek wielu zawodów. Był nauczycielem, był dziennikarzem, był przez długie lata pracownikiem Norweskiego Czerwonego Krzyża i po darowiźnie, która była obwarowana warunkami, wypełniając swoje obowiązki, trafił do Ostrzeszowa. A z tymi krowami to było tak, że 1000 krów Norwegia przekazała jako darowiznę polskim rolnikom. Połowa tych krów była rozdysponowana w okolicy Warszawy, druga część w okolicy Krakowa. I te warunki darowizny to między innymi było to, że przez jakiś czas obdarowany miał obowiązek dzielić się mlekiem z sąsiadem, przedszkolem, szkołą, domem dziecka, kimś, kto wykorzystał, kto potrzebował. I pierwszego cielaka, który narodził się właśnie od podarowanej krowy, należało przekazać do innego gospodarstwa. Po roku od tej darowizny darowizny, Norwegowie przyjechali sprawdzić, jak warunki darowizny były dotrzymywane i w tej ekipie właśnie był Eivind, który po wypełnieniu obowiązków zawodowych trafił do naszego miasta w maju 1982 roku, kiedy jeszcze obowiązywało wiele rygorów stanu wojennego i nieświadomy niczego człowiek, który maszerował sobie ulicą Zamkową w Ostrzeszowie, dzierżąc w ręku plan miasta wykonany przez norweskich oficerów w czasie wojny, mając zawieszony na klatce piersiowej reporterski aparat fotograficzny, został zatrzymany przez uzbrojonych funkcjonariuszy na wysokości wieży zamkowej. I tu się narodził problem, ponieważ zatrzymujący go funkcjonariusze nie władali językami obcymi zbyt dobrze. No i okazało się, że człowiek twierdzi, że jest Norwegiem, rozmawia po niemiecku, a według planu miasta, który trzyma w ręce, zatrzymanego na Adolf Hitlerstrasse. Został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Doprowadzony do komisariatu, skąd uwolnić pomógł mu się germanista z Ostrzeszowskiego liceum, pan Lech Nowakowski. I właśnie przy pomocy Lecha Eivind wytłumaczył, że on nie posiada wrogich zamiarów, nie jest szpiegiem, szuka wojennych śladów swojego ojca. Z jego relacji wiemy, że ówczesny komendant milicji przyjął to wytłumaczenie i wydał zgodę na fotografowanie wszystkiego w mieście, oprócz uzbrojonych funkcjonariuszy. Gościa zaprowadzono do naczelnika miasta i gminy, skąd był telefon do naszego muzeum. Dla mnie było to pierwsze półrocze pracy w tej instytucji. No i mając lat 20 parę, na hasło gość z Norwegii do was przyjdzie za chwilę, wyobrażałam sobie, że jak gość z Norwegii, to musi być mężczyzna, który będzie miał ze 2 metry wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. No, kolor oczu się zgadzał, wzrost nieco mniej, ale okazało się, że Eivind jest tak ciepłą, miłą osobą, że po krótkiej rozmowie udało nam się zaplanować, co my byśmy chcieli razem zrobić w ciągu następnych kilku lat. Okazało się, że to finał tego razem to nie było kilka lat, a więcej, bo dopiero w połowie 1996 roku udało nam się przy pomocy Eivinda i z naszych zbiorów wyodrębnić wszystko to, co dotyczyło norweskich oficerów więzionych w Oflagu 21C i zaprezentować te rzeczy na stałej wystawie. Eivind trochę był zawiedziony tym, że pomimo reklamy prasowej, pomimo pism do ambasady, nie było tutaj wielu norweskich gości na otwarciu tej wystawy. Jednak kiedy już poszło w świat, że taka wystawa istnieje, w Norwegii zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie za sprawą Eivinda właśnie. Eivind z rodziną odwiedził Ostrzeszów kilkadziesiąt razy. Od tego maja 1982 roku do prawie końca życia. Zmarł w 2012 roku. I każdy jego przyjazd to były kolejne darowizny, kolejne rzeczy, które przekazywały rodziny, potomkowie norweskich oficerów więzionych w Ostrzeszowie. I takim ukoronowaniem naszej pracy było w 2007 roku zorganizowanie konferencji pod tytułem Norwesko-Ostrzeszowskie Jubileusze. Wielki udział miał w tym Eivind, ale naszym wspólnym sukcesem było to, że w konferencji uczestniczył premier Norwegii Jens Stoltenberg, którego dziadek również był więźniem Oflagu 21C. A rok wcześniej, w 2006 roku, Eivind został jako pierwsza osoba uhonorowany medalem za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów. I na tej uroczystości, gdzie Eivindowi wręczano medal, była grupa Norwegów, a na spotkaniu z premierem było ich ponad 50, była prawie połowa norweskiego rządu i to taki mały, wielki sukces niewielkiego prowincjonalnego muzeum i jego pracowników, bo Jens Stoltenberg w Polsce był wtedy po raz pierwszy i to nie na zaproszenie władz centralnych, a małego ostrzeszowskiego muzeum. I takim niesamowitym ze strony Eivinda było to, że właśnie to Towarzystwo Przyjaciół naszego muzeum, które on założył, i rodzina Eivinda była bardzo zaangażowana w gromadzenie eksponatów, w to, że nie tylko od prywatnych darczyńców, ale mamy również mundury, które nam przekazało Centralne Muzeum Wojskowości w Horten. Mamy pamiątki z różnych środowisk, różnych tematów dotyczące, bo jedne bezpośrednio związane z jeńcami, drugie wydawałoby się niekiedy śmieszne i tak nie do końca mówiące o tym, co się tu działo, ale no, pokazują, że pomimo, że niejednokrotnie w wydawnictwach obóz jeniecki określano nie tylko ten, który mieścił się w Ostrzeszowie, ale to oficerskie obozy jako takie sanatorium, gdzie jeśli dostali, mieli gdzie spać, mieli zajęcia artystyczne, chroniła ich konwencja genewska, także żyło im się w miarę bezpiecznie. Ale czytając pamiętniki, wspomnienia jeńców, kiedy opowiadają o Bożym Narodzeniu, gdzie no, mieli ten dach nad głową, ale pomieszczenie udawało się dogrzać do 10-12 stopni i no, nie było to takie sanatorium, jak właśnie czasami się mówi o tych obozach jenieckich. A sam Ejwind Ostrzeszów i mieszkańców Ostrzeszowa traktował jako swoje drugie rodzinne miasto. Miał tu wielu znajomych i myślę, że nie tylko starsze pokolenie, które miało okazję go poznać, bo był człowiekiem bardzo kontaktowym. Nawet w momencie, kiedy już miał problemy z poruszaniem się, po mieście i okolicy przemieszczał się przy pomocy takiego akumulatorowego pojazdu. Był osobą znaną, tutaj znaną, lubianą i myślę, że to, że właśnie jako pierwsza osoba dostał ten medal za zasługi dla miasta i gminy, to było takim no, naszym oddaniem hołdu, czci, podziękowaniem za piękną współpracę. No, dla mnie takim bardzo wielkim przeżyciem była uroczystość pogrzebowa Ejwinda. W czasie uroczystości pogrzebowej okazało się, że nie skończyła się praca Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, że rodzina i to towarzystwo zadbało o to, żeby goście, którzy gromadzili się na tej uroczystości, nie kupowali kwiatów, tylko przekazali pieniądze na działalność muzeum. No w tej chwili to już tak nie działa. W Norwegii został tylko syn Ejwinda, który chyba nie tak jak ojciec jest zaangażowany w działalność towarzystwa i wspomnienia o swoim dziadku, ale pamięć Ejwinda w Ostrzeszowie zostanie. Ejwind każdorazowo planując przyjazd do Ostrzeszowa pytał nas, co mam przywieźć z Norwegii. A jako, że no, w latach 80. to u nas w sklepach nie było za bogato, a przy chyba pierwszym kontakcie przywiózł nam norweskiego łososia. I no, zapytanie, bo jeszcze wtedy pracował z nami pan Józef Janas, jednogłośnie odpowiadaliśmy łososia. I z tym łososiem działa się no, niesamowita historia, bo najpierw dostawaliśmy my takie indywidualne prezenty, ale Ejwind i jego żona zdołali namówić norweskie firmy rozprowadzające, produkujące łososia do udziału w festiwalu kulinarnego, który u nas wiele lat się dział, Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi, gdzie prezentowane były różne specjały z różnych stron Polski, a w czasie jednego z festiwali właśnie mieliśmy stoisko z degustacją norweskich pasztetów i norweskiego łososia. I tutaj logistycznie, żeby to wszystko było zgodne z zaleceniami naszej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do podawania tego łososia byli zaangażowani uczniowie zespołu szkół numer 1 z klasy kulinarnej, kucharskiej. W każdym razie jednym z wolontariuszy był mój sąsiad, który w tej chwili jest szefem kuchni w jednym z ostrzeszowskich lokali. I on stwierdził, że po takiej ilości, bo tego łososia były naprawdę przemysłowe ilości i było tylu chętnych, że no, wystarczyło dla wszystkich, ale degustacja trwała i trwała i trwała. I Marcin od tego czasu nie lubi łososia. A z takich no, zabawnych sytuacji, czasami właśnie z samego dnia, kiedy Ejwind dostawał medal za zasługi dla miasta i gminy, odznaczonych było dwóch mężczyzn. Norweski, który właśnie miał legitymację numer 1 i przyjaciel naszego muzeum, pan Władysław Graf, drugi medal w tym samym dniu. I Ejwind już wtedy miał problemy z chodzeniem, w ogóle przyjazd do Ostrzeszowa był poprzedzony operacją kardiologiczną i właśnie w relacji rodziny były takie słowa, że Ejwind pierwsze, o co zapytał lekarza po wybudzeniu z narkozy, to czy on na pewno będzie mógł jechać do tego Ostrzeszowa, bo termin uroczystości był ustalony, a operacja wypadła nagle, operacja ratująca życie, ale no, udało się to wszystko pogodzić. W każdym razie Ejwind nie mógł wchodzić po schodach, a zaplanował sobie, że on po swojej wystawie norweskiej sam będzie prowadzał w tym dniu. I niesamowite zadanie wykonała tłumaczka i pracownica naszego muzeum, wcześniej wolontariuszka, pani Ania Ksenia Łykowska, która miała za zadanie przekonać Eyvinda, że właśnie w ten sposób są traktowani, odznaczeni medalem, bo mieliśmy przygotowane, żeby Eyvind mógł tutaj znaleźć się na drugim piętrze strażaków z fotelem kardiologicznym i strażacy wnieśli Eyvinda, żeby po swojej wystawie mógł osobiście go oprowadzać tutaj. I tak no z pewnym niedowierzaniem, a potem już ze śmiechem, bo stwierdził, że no wkręciłyście mnie tutaj kobiety, bo Eyvinda wniesiono na fotelu, a za nim maszerował pan graf, który taki sam medal otrzymał.
1: A jeżeli chodzi o w ogóle język polski pana Eyvinda, jak on się porozumie po prostu z osobami tutaj?
4: Najczęściej po niemiecku. Eyvind mówił takim literackim, szkolnym, pięknym, czystym niemieckim, bez żadnych naleciałości i ku mojemu zdziwieniu ten nasz pierwszy kontakt, gdzie no wtedy mój niemiecki był tylko taki licealny, ale okazało się, że skuteczny, bo no wiedzieliśmy, o czym rozmawiamy, nie było jeszcze wtedy translatora Google, który by pomagał, a te kontakty i w obie strony wiadomości były przesyłane tutaj w późniejszym już czasie, po 2000. W każdym razie już w późniejszym okresie kontaktu z Eyvindem bardzo pomagał nam pan wiceburmistrz Paweł Uścinowicz.
1: A pan Eyvind potrafił już, będąc któryś gdzieś tam raz w Polsce, w Ostrzeszowie, powiedzieć jakieś słowo po polsku?
4: Pan Eyvind bardzo szybko potrafił powiedzieć Ostrzeszów, co dla Norwega jest wyczynem niesamowitym, ale takie zwroty grzecznościowe, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, gdzie to jest, gdzie to kupię, bez problemu, bardzo szybko.
1: A jeszcze po śmierci, wspominała pani, że już, że tak powiem, to tak nie działa po śmierci pana Eyvinda. Czy teraz Ostrzeszów, Muzeum Ostrzeszowskie ma jeszcze jakiś kontakt? Czy to Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie dalej funkcjonuje? Czy...
4: Towarzystwo przestało działać, bo zabrakło lidera, ale zdarzają nam się kilkanaście razy w roku odwiedziny norweskich rodzin, które jeszcze jakieś tam pamiątki w swoich szufladach przechowują i no, są to takie bardzo sympatyczne odwiedziny, ale w tym momencie no, liczyliśmy na to, że pomogą nam troszeczkę w rozreklamowaniu tego, że jest takie muzeum, gdzie można pooglądać, bo niby było to znane w momencie, kiedy był Eyvind i norweska prasa systematycznie zamieszczała jakieś tam informacje o darowiznach, o wystawie, o tym, co się dzieje w naszym muzeum. W tej chwili właśnie nam takich kontaktów brakuje i trudno jest drogą oficjalną przez muzea czy przez ambasadę jakoś tak zareklamować temat, żeby norweskie autobusy, bo tam jest taka akcja organizowana przez Norweski Czerwony Krzyż, że młodzi ludzie są zabierani na wycieczki takie pokazujące trudne momenty historii, nie tylko norweskiej, i mają w planie właśnie Gdańsk, mają Muzeum Powstania Warszawskiego, jadą do Częstochowy, jadą do Krakowa i no, kilka razy tylko się zdarzyło tak, że wycieczka była zaplanowana ze zwiedzaniem naszego muzeum też. Mamy nadzieję, że to uda się zmienić.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
5: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem prokuratury okręgowej w Osłowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, no już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza. W innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie, uważam, jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych. A ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja, chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja. Przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomnę, między 13 a 17 rokiem życia to osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora. Chociaż...
6: No właśnie, bo wcześniej taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską.
5: Sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak jak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzi podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowań. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetu. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto czyjeś. Bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta. Jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2. Szukałem statku z gry Seafighta. To jest nic innego, jak też się ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek. No i to jest zapis danych informatycznych. Za to ponosimy odpowiedzialność karną. Zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem to kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tej chwili zagrożono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest tych kwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież, że opowiadają o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem, przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy, w cudzysłowie mówię, na topie, no to są te shon patrole, tak? Shon, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach, tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestią jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny. na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest rzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście bardzo młode, zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było z wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona. W ten sposób, tak. Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybierają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, no pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, że, znaczy podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówię o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie, gdzieś tam we Francji próbuje się już to, jakieś przepisy znowu, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne, no brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na czelu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną. Zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor, przypadek z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołuję biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczyłem płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas przychodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie cen. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania. Tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już tu po ukończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć i to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem, nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić w sklepie. I też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru. Na przykład, jak zawsze mówię, przysłowiowe kilo bananów. Wychodzi metka, my dokładamy jednego banana. I za to możemy iść od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, nie tylko. Przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy. Bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych najważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstw oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mnie. Między właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł. No ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwałej w sklepie. A generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki. Że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Czy zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i zabierzemy słoik z kompotu. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozimy od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju. To już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozbój? Napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku, gdzieś ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym życiem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem przestępstw przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą, posłowie mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstwa. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty, młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty. Tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanki cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza, jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dobiąć ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Pobicie to jest zastrzeżone od innego zachowania, gdy jest jeden na jeden. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu nietykalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po kończeniu 15 roku życia, młodzi ludzie odpowiadają, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znów dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są, no to są, młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej dwie osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie, porozumienie, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy z daty ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? I będzie i ten, jak będziemy się posługiwać, tłumaczy młodym ludziom w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli jeszcze jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem, nazwiskiem tłumaczy młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, dmuchając w miligramach na decymetrze ścienne. 0,25 mg na decymetrze ścienne to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełniać kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi tak, tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biednie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak. I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tam gdzieś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było dwóch, no i 2 18-latków nie żyje, tak. Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak środki, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można pytać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie ułożyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj części setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopinnych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast, jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w co żyć, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, to startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie no, zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię w tym wieku czy w późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki wiadomo można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznane za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków, też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma hydroksymasłowy. Kiedyś, jak czytałem, w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacjach. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się no de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przyjęciu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo z tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę modulują nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej, czy opluwanie nawet nauczyciela.
6: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
5: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, z czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne i jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą karaną.
6: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą. I to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
5: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkodę i tak dalej.
6: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
5: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przywozie narkotyków przez granicę zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny transport. Tak. Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no, naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomie na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi. Tak. Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak, bo tego jest bardzo dużo. To jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
2: Aby z takiej pomocy i formy zajęć skorzystać, należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
3: SK Ostrzeszów.
2: Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. Teraz w naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem. Ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froni. W rozmowie z nami mówi, jak wygląda praca z czasem dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie, sami mówi Artur Froni.
7: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
8: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarów, zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie. Także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
7: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
8: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy. Moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i i lubię robić drobne rzeczy, posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu raczej zanikać. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
7: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
8: Pracy czy sam osobiście?
7: Tak, osobiście, no.
8: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
7: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
8: W tej chwili 43 lata, od 15 roku życia.
7: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
8: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, że musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce, różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
7: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
8: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to więcej orientują się, wiedzą o co chodzi, chcą je naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii, no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
7: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć, być może historie z nimi związane?
8: No, było takich parę zegarów, które, na przykład zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po tych belkach i tak dalej, jakieś cenne, jeszcze lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
7: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, czy często dzielą się właśnie...
8: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, no i bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać. Nie jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni czy w domu są już starsi, nikt ich nie słucha, a tu sobie na stare tematy zegarków czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której bym po prostu nie dał sobie rady sam dogarnąć tego wszystkiego.
7: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
8: Bardzo dużo teraz jest, wiesz, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kwarcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kwarcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne. W hurtowniach tutaj się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
7: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
8: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przerobię. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie, chodziło.
7: Ale nie do rozbijania.
8: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to jest takie zwane ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerackimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza zegarmistrzu i umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem tworzy bardzo możliwość, otwiera na inne możliwości napraw. Bo mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jakim ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
2: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
8: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jak już pani mówi, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tej, mamy najnowszej generacji w tej chwili i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
2: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
8: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kępnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samych zegarkach, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tak to jest, często zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to jest kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować, to jest takie naprawdę, no i jeszcze oczywiście jeśli nikt z boku nie przeszkadza, czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza, chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także.
2: A czy, bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie, czy w tym

0: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weszliśmy. Także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
1: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
0: Niech spróbuje, najpierw tutaj ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężyny. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zuch, dostałem na warsztat, mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział to się. Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? Ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć huki jeszcze jakiś jest.
1: Czyli najpierw napchli targ.
0: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuję to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest to całkiem inny świat. To inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki takich już markowych, no i potem próbują najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby już pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tego zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilują, nie?
1: A czy na przykład w pana pracowni, czy do pana pracowni marzy się panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał pan w swoich rękach?
0: Powiem pani, że nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jest zainteresowany, nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu uszkodzony na przykład, no nie wiem, Omega, Chopin, czy gdzieś, naprawiamy wszystko, robimy, ale to już trwa i kosztuje, nie? Którzy nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które długo kosztują. Jestem otwarty na, lubię wyzwania, jak jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak miałem ten zakład swój, przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
1: Dla pana nie ma rzeczy niemożliwych.
0: No staram się, żeby tak było.
1: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
0: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Po prostu musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to pani odnosi, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, bo myśleli, że no to pogieli. To jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyjską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich, były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
1: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie dziać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
0: Przeważnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Można naprawić, okazuje się, że łańcuszek, że nie naprawił cyną na długości 5 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już. Tak samo jest z zegarką. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś Gucci czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każde inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie nie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelnia. Nie? Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
1: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
0: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam paru często klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rudinet, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
1: Czyli tak kompleksowo?
0: Tak kompleksowo, bo

0: na przykład sam zegarmy jako to już na przykład wysyła do jubilera typu, o, koperta jest wyrwana albo łamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy korunkę. No to, a ze względu na to, że robię to i to i ludzie wiedzą, jak już czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. Trzeba to wszystko rozebrać, mać, podnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowo.
1: Mówi się, że...
0: To lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest takie rutynowe, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
1: Mówi się, że szef bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
0: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mnie... Mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które by tam nieraz kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczkiem, które są na przykład całe w srebrze lub złocie, które są cała... Zegar już będzie wiedział, o czym mówię. Tak, mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu mechanizmu wszystkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracę mistrzowską pewnego zegarmistrza. I jest cudo, które jest jedno, jedyne i... Ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
1: A tak właśnie mi się nasunęło. A najstarszy zegarek, który do pana trafił? Z jakiego okresu?
0: No to tak jest. Właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem. Nie było pokręgu, od którego to tam 1800 zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
1: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
0: Panie, to jest trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
1: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
0: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
3: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
2: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Wow, gnarly Major League DJs to Wasted Desce. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: And don't put the blame on.
1: Rag and Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Gimme More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.

0: Orlen z energią po rabaty. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
5: Jagoda Mośpan, jaki macie plan na niedzielę? Leniwie czy aktywnie? Ja tylko podpowiadam, że dobrą opcją na wolny dzień może być wizyta w kinie. Sprawdźmy, co gra dziś Piast. W Ostrzeszowie do zobaczenia pełen akcji film W sercu dziczy, seans o 19.45. A w kinowej rozpisce też animacja Vincent, legenda oceanu i nowa filmowa odsłona dobrze znanej nam lektury, czyli Lalka, seans o 16.45.
6: Muzyka się żyje.
7: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a open air odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
8: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
9: A ulubione śniadanie?
8: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
7: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonania z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję. Trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
19: I po reklamie.

W tym miejscu MJ Deli wyląduje tam, ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa, mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: worth it. Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Wpadła gruszka do fartuszka!
9: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
8: To zawieziemy je do tłoczni soków!
10: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
20: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Westę 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Jagoda Mośman, to będzie bardzo muzyczna jesień. Przed nami kilka koncertów. Najbliższe jutro na scenie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury pojawi się Mateusz Ziółko, którego usłyszeć możecie też na naszej antenie. Nagrał na przykład kawałek Bezdroża z Sylwią Grzeszczak. Nieco później, bo 5 listopada, charytatywny koncert da Michał Wiśniewski. Przyznajcie sami, tego pana przedstawiać nikomu nie trzeba. Szczegóły eventów są na facebookowym profilu Centrum Kultury.
16: Muzyką się żyje.
17: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
17: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi.

I w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce, artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jungle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano David, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak, da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajemy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: To Neptunica i What If w FSC. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
0: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
0: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
13: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
12: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
14: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
15: A ulubione śniadanie?
14: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13:00, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać. No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: ale robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
13: I po reklamie.
14: SK.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Jego Damość Pan, będzie można się trochę pośmiać, bo czołówka polskich komików wystąpi w Ostrowie i to nie po raz pierwszy. Przed nami kolejna odsłona stand-up festiwalu. To już w najbliższy piątek w 3MK Arenie. Idealnie, żeby zresetować się po ciężkim tygodniu. Na scenie pojawią się m.in. Błażej Krajewski, Wielka Walaszczyk, Piotrek Szumowski i Czarek Sikora. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen dobrego humoru. Start o 20.00.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON.

0: Odbyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
1: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
0: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
2: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
0: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
3: A to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy! Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
14: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
17: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
16: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
18: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Eska ostrzeszów.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damianowa wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków.
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało.
17: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też.

0: Tu Beata z Autoclass. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglass.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40.

0: Lamoto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Jagoda Maśpan, jedno jest pewne. Początek sezonu zdecydowanie należy do nich. Po czterech rozegranych kolejkach UKS Piast Ostrzeszów jest liderem tabeli, ale do końca rozgrywek jeszcze daleko, więc doping kibiców się przyda. A kolejne domowe mecze przyszły weekend 17 i 18 października. Na sali w Rojowie Ostrzeszowianie zagrają najpierw z MATS Rzeszów, a dzień później z Politechniką Rzeszowską. Start o 16, a wstęp jest wolny.
10: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
11: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
10: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
12: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
10: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
13: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Łooo, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie. Że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
17: 15 zł.
13: Lepiej.
17: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
13: Z kuponami?
17: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668. skowroński@post.pl.
23: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
24: To
0: będzie ostatnia reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, na przykład.

0: oszczędności. Nawet 13 tysięcy złotych. Credit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
12: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
11: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
13: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
14: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
13: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
17: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
19: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
20: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało!
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esse, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego. A ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Wiedziela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
16: Jagoda Mośpan, teraz nie będzie ani filmowo, ani muzycznie, bo zabieram was do teatru. Co powiecie na taką opcję? Już w sobotę, za tydzień w auli UAM w Kaliszu spektakl Teatru Kapitol pod tytułem Genialny pomysł. Chcecie się wybrać? Mam kilka wlocek, no i z chęcią się podzielę. Przekonajcie mnie, że bilety muszą trafić właśnie do was. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrow@sk.pl z dopiskiem teatr. Czekam na wasze wiadomości.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
18: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: I po reklamie.

0: To jest Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668. skowroński@post.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Kiciu!
1: A?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk.
2: A?
1: I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: Jacka Ostrzeszów.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
7: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
8: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza. I po reklamie.
10: SK Ostrzeszów News.
11: Wasia Źródlewsk-Olejnik, kłaniam się. Zapraszam na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Już działa i pomaga Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie. Jest 6. takim miejscem w Wielkopolsce. W naszym regionie takie centrum jest także w Kaliszu.
12: Znajdujemy się w Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to 6. z kolei centrum uruchomione na terenie naszego województwa, czyli po Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. To jest kolejne

0: funduszy europejskich dla Wielkopolski oraz z drugiej edycji funduszu FAMI. Co możemy tutaj uzyskać? W jaki sposób możemy pomóc migrantom? To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czyli na dzień dobry takie w ramach punktu informacyjnego takie informacje mogą otrzymać. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych, tak, czyli jeżeli oni przyjeżdżają do nas, to jest potrzeba nauki języka polskiego dla tychże osób. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne, tak, mówimy o nowym miejscu, o nowym kraju, o nowej sytuacji. To wsparcie również dotyczy dzieci, bo one też często trudno znoszą taką sytuację, kiedy znajdują się zupełnie w nowym miejscu. Oprócz tego doradztwo zawodowe, jeżeli jest kwestia przekwalifikowania, przygotowania pracowników do wykonywania innych obowiązków, my również jesteśmy w stanie to zorganizować. No i integracja ze społeczeństwem polskim. To są setki wydarzeń, które już do tej pory miały miejsce na terenie całego naszego województwa, czyli pokazujemy kulturę polską migrantom, uczymy jakby obcować z tą kulturą, z obyczajami naszymi, ale też uczymy nasze społeczeństwo polskie tego, jak oni się zachowują, jakie oni mają obyczaje, jakie świętują wydarzenia, czy to z kalendarza swojego, tak, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, więc w tym momencie jakby otwieramy to nasze społeczeństwo na nich, ale też ich na nasze obyczaje, na naszą kulturę.
1: Długo szukaliście lokalizacji dla tego centrum?
0: Troszkę to trwało, oczywiście musiały spełniać określone przesłanki, tak, jeżeli chodzi o metraż, tak, no tak jak Państwo tutaj widzicie, poruszamy się po biurach, to jest kwestia pokoi, gdzie można prowadzić wsparcie, tak jak powiedziałem, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, zawsze jakaś salka większa, w której odbywają się spotkania, zaplecze socjalne dla naszych pracowników, biura dla pracowników. Tak, oczywiście. To była przesłanka taka jakby wiodąca, żeby był dostęp zarówno do instytucji publicznych, mówimy tutaj o starostwie, urzędzie miasta, ale też kwestia samego centrum, tu się dużo ludzi porusza, tak, mamy sklepy, mamy niedaleko centra handlowe, więc to jakby było optymalne miejsce z perspektywy logistycznej, żeby mogli migranci tutaj ze spokojem dotrzeć.
1: A wiecie, ile migrantów jest w południowej Wielkopolsce? Dlaczego akurat Ostrowie Wielkopolskie, dlaczego Ostrów potrzebuje?
0: Znaczy, po pierwsze tak, musimy sobie uzmysłowić, że trudno jest uzyskać szczegółowe dane dotyczące w ogóle migrantów przebywających na terenie Polski, bo one jakby są pozyskiwane, ale są pozyskiwane z różnych źródeł i mogą się dublować, czyli różne dane są w systemie zabezpieczenia społecznego, różne są dane w systemach samorządów lokalnych, więc nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić dokładnie, jaka jest liczba. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić na poziomie kraju. Natomiast co zauważyliśmy? Zauważyliśmy to, że zresztą to jest specyfika tego tutaj regionu południowej Wielkopolski, jest bardzo duża liczba migrantów, mówimy tutaj chociażby o powiecie kępińskim i tam kwestia związana z przemysłem meblarskim, gdzie tych migrantów dużo przyjeżdża. No i teraz, jeżeli taka osoba znalazła się tutaj na południu Wielkopolski, musiała się przemieszczać do Kalisza, więc to jednak jest pewna odległość. Więc z racji tego, że tych osób było tutaj naprawdę dużo, a chcieliśmy wyjść i mieliśmy taką możliwość, tak, bo projekt dawał nam możliwość jakby tworzenia centrów poza dużymi miastami, znaczy poza miastami wojewódzkimi, dlatego zdecydowaliśmy się na Ostrów po to, żeby przyjść, jakby skrócić tą drogę, którą migrant ma do punktu w Kaliszu, żeby mógł te rzeczy załatwić tutaj na miejscu w Ostrowie.
1: A ja mam pytanie, bo to nie jest migrant ukraiński, nie wiem, z Białorusi, z Litwy, to są migranci z Kolumbii, z Wietnamu. To jest wyzwanie, bo to jednak i język niekoniecznie podobny, i kultura niekoniecznie podobna.
0: Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, że zawsze ten migrant ukraiński czy białoruski, no to jest ten dominujący, jeżeli popatrzymy przez siatkę tych narodowości, którą tutaj mamy. Oczywiście nasze wsparcie już teraz chyba dotyczy 40 różnych krajów. Wspólny mianownik, no to są państwa trzecie, tak, czyli spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także to jest jakby ta definicja. No i oczywiście osoby przybywające legalnie. To też podkreślmy, bo wiele mitów narosło, jeżeli chodzi o centra integracji. To są osoby przybywające tutaj legalnie. Natomiast jeżeli chodzi o język, my zawsze staramy się, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, przy rekrutacji szukać osób, no wiadomo, że po pierwsze posługujących się językiem ukraińskim czy rosyjskim. Natomiast w drugiej kolejności, no dobrze, jeżeli na przykład to są osoby mówiące po hiszpańsku, takie osoby na przykład są w Lesznie zatrudnione. Natomiast jeżeli już jest problem, że nie mamy takiej osoby, no to jest kwestia nowoczesnych urządzeń elektronicznych, translatorów, gdzie jesteśmy w stanie również z tymi osobami się porozumieć, więc jest to trudne, jest to wyzwanie, no ale przy pomocy bądź zasobów ludzkich bądź zasobów technicznych jesteśmy w stanie jakoś ten problem rozwiązać.
2: Jak się sprawdzają dotychczasowe te centra, te 5 ośrodków? Czy macie dane, ile osób skorzystało?
0: Tak jak powiedziałem, pomoc jest szeroka. Najwięcej, no ale to wiadomo też jakby z charakterystyki wydarzeń, to były te spotkania integracyjne, spotkania łączące nasze kultury, bo wtedy przychodzi więcej osób. Tak, to nie jest pojedynczy migrant, tylko to jest najczęściej migrant z rodziną, to są też osoby ze społeczeństwa polskiego, więc liczbowo najwięcej osób uczestniczyło w takich wydarzeniach. Łącznie na przestrzeni tych ostatnich lat to jest kilka tysięcy osób, które skorzystały z naszej pomocy. No a jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne usługi, no to przede wszystkim poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, kursy językowe, no to są te rzeczy, które, tak jak powiedziałem na początku, one najczęściej występowały w tych zapotrzebowaniach migrantów, więc dlatego też najwięcej osób korzysta z tych form wsparcia.
1: Często osoby, które do nas przyjeżdżają, to one myślą, że jakby agencja pracy, która je tutaj gdzieś ściąga, załatwia im zatrudnienie, to jest wystarczające, a potem się okazuje na miejscu, że nie. I to centrum jest właśnie odpowiedzią na to, co poza pracą.
0: Co poza pracą, ale też powiedzmy sobie szczerze, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że z różnymi agencjami pracy mamy do czynienia. I niestety my też się spotykamy z klientami, z migrantami, którzy zostali w pewien sposób oszukani czy wprowadzeni w błąd. Tak? Mieli informacje na przykład o tym, że pracę uzyskają, przyjeżdżają do Polski, okazuje się, że jej pracy nie mają. Tak więc my jakby stanowimy tą rolę taką wspierającą w trudnych sytuacjach, tak? Czyli w momencie, kiedy coś z tą pracą nie wyszło, my staramy się pomóc, staramy się wesprzeć prawnie, tak? Zobaczyć, co możemy zrobić, wesprzeć oczywiście w tych wszystkich obszarach, o których powiedziałem. Więc nasza pomoc jest taka ad hoc w sytuacjach, kiedy rzeczywiście doszło do jakiejś przykrej sytuacji z agencją pracy, a z drugiej strony we w tych wszystkich obszarach poza pracą, w których migranci potrzebują pomocy.
3: Powiedział Radiu SK Grzegorz Grygiel, dyrektor Generalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pomoc w Centrum Integracji Cudzoziemców jest udzielana bezpłatnie.
4: SK Ostrzeszów.
3: Gotowa ma być do końca tego roku i będzie pierwszym takim na świecie. W Kaliszu od 4 lat budowany jest fortepian mikrotonalny, który zamiast 12 klawiszy w oktawie będzie miał ich aż 19. Dodatkowe klawisze to będą te czarne, a pierwszym artystą, który na tym fortepianie zagra, będzie znakomity polski pianista jazzowy Leszek Możda.
5: Pomysł się zrodził z tego, że po prostu słyszeliśmy dużo dźwięków, których nie słyszymy w naturalnym fortepianie 12-skalowym, dźwiękowym. No podczas strojenia słyszymy różne interwały i na przykład sprawdziliśmy sobie to kiedyś, że niektóre interwały w tym systemie takim mikrotonalnym są ładniejsze niż te nasze naturalne. Te, które nauczyła nas muzyka, które znamy od lat.
3: To wykorzystał Leszek Możdżer?
5: Możdżer zrobił taki fortepian 10-tonowy, gdzie on zmniejszył ilość klawiszy z 12 na 10. Tak się wydarzyło, dzwoniliśmy z profesorem Nurowskim. On niezależnie od nas pracował, chciał koniecznie zrobić fortepian mikrotonalny. I on po prostu właśnie też wyliczył to, że najlepiej zrobić fortepian mikrotonalny z 19 klawiszami bądź 31. 31 jest bardzo ciężko zrobić, bo się nie zmieści w normalnym fortepianie. Być może kiedyś zrobimy, spróbujemy. A 19 opracowaliśmy technologię, że jesteśmy w stanie to zrobić. Odległości muszą być takie same, żeby po prostu pianista nie miał dyskomfortu, że nie może na tym sobie zagrać, że mu się coś rozłazi, ręce uciekają. To będzie idealne odległości klawiszy, tak jak w 12-skalowym fortepianie.
3: Te klawisze będą węższe.
5: Tutaj, gdzie gramy, białe będą takie same. Po prostu budowa tych klawiszy nie może się zmienić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego systemu, a będą dodane klawisze. 7 klawiszy będzie dodanych i to są przeważnie klawisze czarne, bo czarne będą podzielone na 2 klawisze. Jak teraz jest jeden czarny, na przykład dźwięk B, to ten B będzie miał 2 dźwięki. Będzie na pół przedzielony i będzie miał 2 dźwięki. Nie miałem możliwości jeszcze zagrać sobie na takim fortepianie, bo takiego fortepianu jeszcze nie ma. Są jakieś elektroniczne urządzenia, pianotek na przykład, który ma, można sobie posłuchać, tylko nie ma klawiatur do tego, żeby zagrać. Takiego fortepianu jeszcze nie ma na świecie. Będzie się trudno przyzwyczaić do tego systemu, ale ten system, profesor Nurowski, zresztą my też zbadaliśmy, że jest bliżej natury, bo ten nasz system 12-tonowy, w którym jesteśmy wychowani, on po prostu oszukany jest trochę. My, stroiciele, wiemy, że tam oszukujemy, że zawężamy oktawy, rozszerzamy kwinty, nie do końca robimy czyste kwarty, a w tym systemie interwały, seksty, tercje zawsze będą czyste, czyli jedno dudnienie i piękny akord. Tylko żeby wyprodukować taki 19-tonowy fortepian, musieliśmy zbudować najpierw fortepian dwunastkowy, na bazie którego będziemy mogli zbudować 19-skalowy fortepian. Ten fortepian trochę się od skrzypiec wziął, bo moja córka na skrzypcach, jak ćwiczyła, uczyła się i ona przestawiała te palce, to ja słyszałem te mikrotony i czasami wydobyła jakiś piękny interwał i też się zastanawiam, czemu fortepian nie może mieć takich pięknych interwałów. My nad tym pracujemy już 4. rok, no ale myślę, że w tym roku na gwiazdkę Leszek Możdżer się doczeka tego fortepianu. zapraszamy.
3: Mówi nam Rafał Zduniak, prezes firmy SAP Renovation w Kaliszu. Tutaj warto przypomnieć, że Kalisz to polska stolica budowania i strojenia fortepianów. To tutaj mieści się jedyne w kraju i jedno z trzech na świecie technikum budowy fortepianów.
4: SK Ostrzeszów.
3: A teraz zrobi się trochę strasznie, bo będzie o procesach czarownic. Ostatni proces czarownic w Polsce odbył się w Doruchowie, to powiat ostrzeszowski, i było to dokładnie 251 lat temu, ale nie wiem, czy wiecie, że procesy o czary odbywały się także w Ostrowie. I mówię teraz o nich Maciej Maśliński, ostrowski przewodnik i regionalista.
6: Z zapisku wynika, iż z diabłami tańcowały na baryczy między Chynową a Sadowiem, a władcy piekieł mieli paszczęki kosmate i łby jak psi, a w sabacie miały brać udział między innymi kobiety, które określono jako Marusza z Chynowy, Anna z Kotłowa, a na dodatek piwa diabłom dolewała Anna z Chynowy, która była żoną Michała Karczmarza. A o świcie diabli odnieśli swoje kochanki do domów i możemy sobie jedynie wyobrazić, jak w swojej książce autor Marek Oleniczak napisał, że jakim torturom musiały te kobiety być poddane w związku z rzekomymi czarami, że ich zeznania były aż tak absurdalne.
7: Z legendami to oczywiście to są różne fikcje i opowieści, ale zawsze w każdej legendzie coś prawdy jest i na dzisiaj do końca nie wiemy, bo jedne zapiski mówią konkretnie o Doruchowie, gdzie tam był największy proces dotyczący aż 11 kobiet. Z tego co wiadomo i podają źródła XIX-wieczne, to aż 14 kobiet tam było generalnie osądzonych, jak i nawet spalonych na specjalnej wyspie. W Ostrowie Wielkopolskim również odbywały się procesy i do takich dosyć znanych procesów doszło na początku XVIII wieku, kiedy proces dotyczył pani Kalitkowej, która została oskarżona o to, że wrzucała chleb do studni przeciwko suchotom, aby odczynić czary, żeby jej dzieci wyzdrowiały. To była jedna z takich dosyć głośnych w Ostrowie spraw. Natomiast najciekawszą sprawą w Ostrowie Wielkopolskim to był proces w 1722 roku, kiedy oskarżycielami było małżeństwo, państwo gawęccy, którzy oskarżyli o czarostwo panią Kidzińską, i to był ostatni w Ostrowie proces o czary. Ciekawą rzeczą jest to, że sędzia się podobno tak zirytował podczas tego procesu, że nakazał państwu gawęckim zrobić odprost, uczynić, odwołać to, co oni o nią zaskarżyli, i wydał bardzo ciekawy wyrok. I ten wyrok w 1722 roku spowodował, że w Ostrowie nigdy już więcej nie było żadnych procesów o czary, ani nic na ten temat. Ponieważ wyrok sędziego mówił o tym, że jeżeli ktokolwiek odważy się mówić o czarach, to zostanie wydalony z miasta, bez możliwości powrotu. I ten proces właśnie w 1722 roku w Ostrowie całkowicie zakończył sprawy związane z czarami.
8: A o co ci gawęccy oskarżyli tą kobietę?
7: Tego do końca nie wiemy, bo nie zachowały się wszystkie materiały. W każdym razie było powiedziane o czarostwo Kidzińskiej. Tak jest w zapiskach. Reszty się nie udało doczytać.
8: No, ale to znaczy, że 1722 jest finał procesów, ale ta historia wcześniejsza pokazuje, że te procesy się odbywały. Ba, nawet są dowody na to, że jakieś kobiety faktycznie zostały na stosie spalone. Jak to wygląda?
7: Na naszym terenie były takie procesy. Musimy zacząć może od końca, mianowicie jest rok 1776, to jest bardzo ważny rok w Polsce, gdzie Sejm uchwala specjalną decyzją o zaprzestaniu karania śmiercią za czary. To jest rok 1776. W wyniku tego, że rok wcześniej, w roku 1775, w Doruchowie odbywa się w 1775 roku proces o spalenie 11 czarownic. Przyjmuje się, że jeszcze 3 zostały też tam spalone i z tymi 3 to są na to już inne materiały i dowody. Mianowicie w 1773 roku Stanisław Wiesiołowski, właściciel wsi w Strzyżewie, wydaje dekret o spaleniu 3 kobiet i na to są materiały, że one zostały posądzone o zawiązanie kołtuna i w wyniku tego Doruchowie zostają one spalone. To o tym my wiemy. To jest rok 1773. Natomiast o tych 11 czarownicach, które w 1775 roku zostały ponoć właśnie spalone, stuprocentowej pewności na to materiałów nie ma i trudno to udowodnić do końca, bo dopiero jest w XIX wieku na ten temat jest dość obszerna wzmianka, która właśnie wspomina, ale to jest wiele lat po tymże wydarzeniu. Fakt jest faktem, że w Ostrowie zakończyły się wszelkie sprawy związane z czarami sądownie w roku 1722.
8: A wcześniejsze procesy takie udokumentowane jakie?
7: To jest na przykład, jest rok 1612, kiedy nastąpił proces 3 kobiet, jednej z 2 z Chynowy i z Siedlikowa. To była Marusza z Chynowy, Anna z Kotłowa i Anna z Chynowy. I to była żona jeszcze karczmarza, jak podają źródła. I w tym roku 1612 te 3 kobiety zostały oskarżone, że tańczyły z diabłem nad Baryczą. Tragicznie się to dla nich skończyły, bo zostały, jedne ze źródeł mówiły, że zostały spalone, a inne właściwie nie wiadomo, co z nimi, jaki wyrok nastąpił. Także praktycznie stuprocentowej pewności nie ma, jaki był finał tych 3 kobiet. Fakt jest faktem, że na pewno były torturowane i to były, to wtedy to się nie nazywało tortury, tylko przesłuchania były, gdzie podczas tych przesłuchań one się do wszystkiego przyznały w tym momencie. Co one nie wyczyniały nad tą Baryczą, to trudno aż wymyśleć, bo o wszystko je tam oskarżano.
8: A w ogóle ile mogło być takich procesów?
7: Trudno powiedzieć, bo nie wszystkie materiały generalnie się zachowały. Trwało to praktycznie rzecz biorąc od średniowiecza. Z niektórych materiałów wynika, że nawet jak któraś kobieta nie podobała się innej kobiecie, na przykład no jakieś zazdrości były i tak dalej, to rzucano między innymi oskarżenia. Było to tragiczne, bo nawet nieraz były to bezpodstawne rzeczy, ale jak dana osoba miała większą siłę przebicia, no to była w stanie po prostu nawet do tragicznej śmierci doprowadzić w wyniku właśnie procesu o czary dane kobiety.
8: Samego stosu w Ostrowie nie było, rozumiem, prawda?
7: Nie znalazłem takich materiałów na ten temat, co nie ukrywam, że w ratuszu odbywały się procesy. I ten ostatni proces był w 1722, który kończył w Ostrowie na szczęście wszystkie procesy o czary. A dopiero ta ustawa, uchwała Sejmu z 1776 roku zaprzestaje w Polsce sądów i oskarżeń na temat czaru.
8: Ratusz w Ostrowie jest w centrum miasta, ale nie mówimy o tym budynku dzisiejszym, bo on jest jednak trochę późniejszy, ale mówimy o ratuszu, który kiedyś stał w tym samym
7: W tym samym trudno powiedzieć, bo zachowały się materiały mówiące o ratuszu w Ostrowie, ale nie wiemy do końca, w którym miejscu ten pierwotny ratusz stał. A ratusz był miejscem, w którym odbywały się różnego rodzaju procesy, bo ten ratusz, co my mamy teraz w Ostrowie Wielkopolskim, on jest już kilkakrotnie przebudowany. A jeszcze wcześniej, nawet w XIX wieku, na początku XIX wieku, na środku był dziedziniec i na tym dziedzińcu odbywały się kary sądowe, łącznie ze śmiercią, gdzie kilka jest udowodnionych, gdzie wykonano wyroki śmierci właśnie w ratuszu w Ostrowie.
8: A gdzie palono te czarownice u nas? Oczywiście pomijam wyspę w Doruchowie, bo to taka najsłynniejsza, ale gdzieś tutaj w okolicy...
7: Nie mamy materiałów na ten temat. Generalnie, jeżeli już, to właśnie wyspa w Doruchowie.
8: Taki trochę smutny los kobiet, nie?
7: Smutny, tragiczny, nawet okropny bym powiedział, bo to praktycznie rzecz biorąc wystarczyło jakikolwiek pretekst, żeby się sąsiadki pozbyć, prawda? Które na przykład coś tam było nie tak i niestety, ale tamte czasy były tragicznymi pod tym względem, bo nie ukrywam, że osoby, żeby się zemścić, to nawet dopuszczały się do tego, żeby właśnie oskarżyć, a najłatwiej było oskarżyć, prawda, o jakiekolwiek czary w tym momencie i wtedy te nieszczęsne kobiety no, w tragiczny sposób ginęły.
8: A mówiąc czary, co mamy na myśli? Co wystarczyło powiedzieć?
7: Cokolwiek, tam no, że tańczyły z diabłem, tak jak było w 1612 roku, że te kobiety, a kto wie, może akurat nadużyły alkoholu, może się upiły, no trudno powiedzieć, możemy gdybać na dzisiaj, ale jakikolwiek pretekst wystarczył do tego, aby jak ktoś się komuś nie podobał, to można było go o takie praktyki w tym momencie ostrzegać, albo na przykład, że komuś się lepiej powodziło. Jak się komuś lepiej powodziło, to z różnych też takich zapisków, na przykład miejscowych, też wynikało, że niektórzy byli zazdrośni o to. Nie to, że ktoś był zaradny, że był pracowity, to nie miało znaczenia w tym momencie. Jemu coś złego tam pomaga, prawda? Jakiś diabeł czy coś i on ma tam kontakty i przez to jemu się lepiej powodzi. No to jak jemu się lepiej powodzi, a mi się gorzej powodzi, no to by łatwo było kogoś o czary w tym momencie oskarżyć. Czy dzisiaj też nawet niektórzy różnie posądzają niektórych ludzi, a nie o to, że ktoś jest zaradny, że ktoś jest pracowity, tylko najłatwiej rzucić jakąś tam klątwę czy cokolwiek i już dana osoba jest niestety, ale oczerniona.
8: Kłopot w tym, że to zawsze kobietom się dostawało, nie? Bo jednak mówimy czarownice, a nie czarownicy.
7: Tak. W tamtych czasach szczególnie kobiety były posądzane o różnego rodzaju praktyki i czary. To między innymi się też brało stąd, iż one zajmowały się ziołami. Wiele kobiet leczyło różne osoby i jak się udawało wyleczyć wiele razy, to było dobrze, tak, jak daną osobę. Najgorzej, jak się nie udało wyleczyć, no bo praktyki medyczne nie były tak rozwinięte, jak na przykład dzisiaj i łatwo było wtedy kogoś o cokolwiek posądzić. No, te praktyki medyczne też były dziwne, bo przecież też różne eksperymenty w sumie tworzono, no i te kobiety, które leczyły, również nazywano czarownicami.
8: A ten stos jak wygląda? Bo my takie mamy wyobrażenie, kupa siana, idzie zapałka.
7: No nie do końca. Ustawiano drewno, te pale na dole, bo musiał ten ogień od dołu generalnie iść. I teraz w zależności od tego, ile osób było niestety tragicznie palonych, to, bo to żywcem palił się, póki dym spowodował, że dana osoba niestety, znaczy w tym momencie bym powiedział stety,
8: straciła przytomność,
7: to męki miała lżejsze. No, proszę sobie wyobrazić, no, nawet jak się czymś czajnikiem czy czymkolwiek oparzymy, to jest niesamowity ból, a co dopiero jak całe ciało zaczyna być palone żywym ogniem. Tak? I tutaj no, jest to tragiczna sytuacja. Najgorsze z tego wszystkiego dla mnie to było to, że jak palono taką osobę, to gawieć się zbierała i to było wydarzenie, prawda, jak festyn. I oni jeszcze dodatkowo tak z aplauzem na ten temat tutaj właśnie krzyczano. Nie zdawali sobie niektórzy sprawy z tego, że za ileś lat kogoś z nich, z tej gawiedzi, również może coś takiego spotkać. I też takie przypadki generalnie były.
8: Ale w Ostrowie tak mało się o tym mówi, o tych procesach, o czarach. Także jemy tym Doruchowem, który wiadomo zasłynął przynajmniej z legendy z tego, że był tym ostatnim w majestacie prawa w Polsce. A tu się okazuje, że Ostrów również ma takie no, czarne karty historii.
7: No ma czarne karty. Każde miasto w jakiś tam sposób ma. Nie wszystko jest udokumentowane ze względu na to, że w Ostrowie był sąd, który zajmował się rozpatrywaniem różnych właśnie procesów. To dzięki temu, że niektóre materiały się zachowały, to na tej podstawie mogliśmy odtworzyć niektóre te procesy i dowiedzieć się o czarnej stronie tego wszystkiego, bo tak to trudno jest jednoznacznie w dzisiejszych czasach mówić o takich czarach, prawda?
3: Tylko dodam, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czary.
4: SK Ostrzeszów.
3: Zaczęło się od jednej harcerskiej wyprawy, a dziś Monte Cassino to tak naprawdę ich drugi dom. Teraz w naszym eskowym magazynie ostrzeszowianie Robert Bacik i Sławomir Dębny, którzy zdradzają, dlaczego od lat wracają na cmentarz polskich bohaterów.
9: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namowom Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy piątkę druhów z tejże drużyny, o której wspomniałem. Trzeciej drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła 5. Kresowa Dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od siebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Michał Szmaj.
10: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza drugiego korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamiętam. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, wtedy z zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że Monte Cassino, harcerze, cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. A później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już ich tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden 100-letni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy, korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
11: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
9: 2008.
11: Ósmy i pan dziewiąty już wspólnie. Tak. A jak to wygląda w tych Włoszech?
10: Kto chce zobaczyć? Bo pani, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie. To są takie miejsca, że my nie potrzebujemy potrzebujemy uroczystości. Bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tuj. To jest pasja, ale to też jest potrzeba serca, żeby być tam. No, można się zakochać. O.
9: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią. Tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie. Tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione i to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
10: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj z powiatu właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
9: Nie mieli
10: oni nie mieli gdzie wracać. I oni przez, nie pamiętam, przez 50 lat, 40 lat, do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grup, jak był na Monte Cassino, ominął grup Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom, bo Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za nowej, za Rzeczypospolitej został mu wrócony. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugi chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie. Z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo pani do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy Sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i ich, i w naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam, jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam w góry kasyńskie, wokół klasztoru, na widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
9: No bo góra klasztorna jako tako to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka. o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. Było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywaku.
10: To jest niesamowite. Na Zachodzie, nie?
9: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone, zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia, nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają tu powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było. Więc cały ten dramat, w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem Lancią Y. Jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę na uroczystości. Tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no, autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj od pana Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i mamy takie cudowne zdjęcie, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia za rok. Już go nie będzie.
10: Zresztą jest też, wie pani, bitwa pod Monte Cassino, w ogóle drugi korpus, to jak sobie powiedział, został zapomniany, a była to największa, najbardziej krwawa bitwa na Zachodzie podczas II wojny światowej. Droga na Rzym tylko raz została otwarta w 550 czy 565 roku i drugi raz po półrocznych walkach drogę na Rzym otwarli polscy żołnierze. We wszystkich książkach, które powstały o Monte Cassino, jest zawsze bardzo, my się też z tym spotykamy, będąc w kasino w mieście, wychwalani są spadochroniarze niemieccy. Jak oni się świetnie bronili, jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach, kilkadziesiąt tysięcy, masakra. I tu nagle polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Hitlera, linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 89 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania, że to zupełnie... Anders nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie Kryposta, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
11: Włosi pamiętają o Polakach?
9: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy niejednokrotnie. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
3: W roku 2026 obchodziliśmy 82. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
4: SK Ostrzeszów.
11: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
12: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, w cudzysłowie graciarnię troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj, to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła, bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
11: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
12: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego szanownego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten natłok odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakąś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
11: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
12: Fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
11: To czego zabrakło?
12: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak, jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności. To trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
11: A na przestrzeni tych lat, jak już rozumiem, mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji, to czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
12: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerwałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą udało mi się wtedy dostać. I to było już niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy. Mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, jest multum i człowiek po prostu jakby musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo, i koszty też niebagatelne.
11: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co pan daje
2: taką największą frajdę?
9: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że no jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
11: Mówimy o miniaturkach?
9: Tak, tak. To jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. I ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, ja sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli no, taki dzień infamy, można chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale z nich nie mało. Tak około 10 samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno. Na chwilę jeszcze.
11: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnodostępne? I jak to wygląda?
9: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana. To zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała nad Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła. Na przykład silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak? Jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa. Najwyżej zostaje na zdjęciu. Można dokupić, też są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. Można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
11: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina Pan, że już z 7 ma Pan gotowych, tak?
9: Tak, tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. No suma summarum pewnie średnio wyjdzie tam gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
11: To co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla Pana?
9: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no tak, te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajne, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. Na Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna, tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicje, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez, udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów w wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu w wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na
12: wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego że on jest ciężko osiągalny na taką wersję.
11: Daje pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
12: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
11: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma pan wszystkie modele sklejone. Czy one ozdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan już o tym?
12: No oczywiście, jako dyrektor robi szkoły, przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę czy muzeum regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem. No lat temu, pewnie z 15, zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem. Chyba przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym muzeum regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor, jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo on jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce, jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu, to nie musi być w szkole, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku, coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
11: Ile w takim razie modeli ma pani już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
12: Tak, aczkolwiek przy przenosieniach z domu do domu 9 lat temu na sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli, no niemniej jednak sporo ich jest. Ja myślę, że z 50-60 to może nie jest jakaś dużo. No, modelarze, których znam, mają kilka setek. No niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować. Ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
11: Czy samo modelarstwo na przykład może być fajną formą edukacji? Na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii? Chociażby historii?
12: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie z choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów. Co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tych typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
11: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
12: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi na lekcję, ale dla mnie, no, tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy czasami mailowo do ludzi, którzy mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują, bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne. Więc miały żółte wstawki, co więcej. No nie, podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to Czad miał rację.
11: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat w zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to a nie inne wydarzenie?
12: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie. Chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat w Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii. Więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat na noc 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
11: Na pana przykładzie modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
12: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć i mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, przecież wymieniamy jeszcze prywatnych wiadomościach dużo informacji, to naprawdę ja się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z brzydkości.
11: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
12: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała. Absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego, że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, mówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
11: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
12: Kupić by coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo. Przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba. Z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności. Nie zawsze. Dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn spełnił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Bo malowanie to jest jeszcze osobna sprawa. Pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
11: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać?
12: No nie radzę, bym zaczynać od modelu, który ma rozpiętych skrzydeł samochodu, na przykład z pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie, jakieś podstawowe elementy typu, nawet zacząć można od zwykłych małych nożyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy. Wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce do wszystko.
11: Wspominał pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne, czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą pana półkę wzbogacać.
12: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
11: To sobie pan życzę.
12: Bardzo dziękuję.
4: Ostrzeszów News.
3: Jagoda Maćpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Jedna wizyta zmieniła historię muzeum w Ostrzeszowie. Norweg Eivind Grund przyjechał tu w 1982 roku szukać śladów swojego ojca, który podczas wojny był więźniem o flagu 21C. Choć na początku został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, z czasem stał się jednym z największych przyjaciół Ostrzeszowa. O tym teraz rozmawiamy z kierownik muzeum Mirosławą Rzepecką.
13: Eivind to człowiek, którego ojciec był więźniem o flagu 21C. Ojciec też miał na imię Eivind i tak w dużym skrócie można powiedzieć, że kontakt Eivinda z Ostrzeszowem został nawiązany przez krowy. Przed wybuchem stanu wojennego w 1981 roku, wiele krajów pomagało Polsce, polskiej ludności, dzieciom w różny sposób. Jedną z form pomocy, która działa się za sprawą Norweskiego Czerwonego Krzyża, była darowizna 1000 krów. Eivind to człowiek wielu zawodów. Był nauczycielem, był dziennikarzem, był przez długie lata pracownikiem norweskiego.

gospodarstwa. Po roku od tej darowizny Norwegowie przyjechali sprawdzić, jak warunki darowizny były dotrzymywane i w tej ekipie właśnie był Eivind, który po wypełnieniu obowiązków zawodowych trafił do naszego miasta w maju 1982 roku, kiedy jeszcze obowiązywało wiele rygorów stanu wojennego i nieświadomy niczego człowiek, który maszerował sobie ulicą Zamkową w Ostrzeszowie, dzierżąc w ręku plan miasta wykonany przez norweskich oficerów w czasie wojny, mając zawieszony na kratce piersiowej reporterski aparat fotograficzny, został zatrzymany przez uzbrojonych funkcjonariuszy na wysokości wieży zamkowej. I tu się narodził problem, ponieważ zatrzymujący go funkcjonariusze nie władali językami obcymi zbyt dobrze. No i okazało się, że człowiek twierdzi, że jest Norwegiem, rozmawia po niemiecku, a według planu miasta, który trzyma w ręce zatrzymanego na Adolf Hitlerstrasse, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Doprowadzony do komisariatu, skąd uwolnić pomógł mu się germanista z Ostrzeszowskiego liceum, pan Lech Nowakowski. I właśnie przy pomocy Lecha Eivind wytłumaczył, że on nie posiada wrogich zamiarów, nie jest szpiegiem, szuka wojennych śladów swojego ojca. Z jego relacji wiemy, że ówczesny komendant milicji przyjął to wytłumaczenie i wydał zgodę na fotografowanie wszystkiego w mieście, oprócz uzbrojonych funkcjonariuszy. Gościa zaprowadzono do naczelnika miasta i gminy, skąd był telefon do naszego muzeum. Dla mnie było to pierwsze półrocze pracy w tej instytucji. No i mając lat 20 parę, na hasło gość z Norwegii do was przyjdzie za chwilę, wyobrażałam sobie, że jak gość z Norwegii, to musi być mężczyzna, który będzie miał ze 2 metry wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. No, kolor oczu się zgadzał, wzrost nieco mniej, ale okazało się, że Eivind jest tak ciepłą, miłą osobą, że po krótkiej rozmowie udało nam się zaplanować, co my byśmy chcieli razem zrobić w ciągu następnych kilku lat. Okazało się, że to finał tego razem to nie było kilka lat, a więcej, bo dopiero w połowie 1996 roku udało nam się przy pomocy Eivinda i z naszych zbiorów wyodrębnić wszystko to, co dotyczyło norweskich oficerów więzionych w Oflagu 21C i zaprezentować te rzeczy na stałej wystawie. Eivind trochę był zawiedziony tym, że pomimo reklamy prasowej, pomimo pism do ambasady, nie było tutaj wielu norweskich gości na otwarciu tej wystawy. Jednak kiedy już poszło w świat, że taka wystawa istnieje, w Norwegii zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie za sprawą Eivinda właśnie. Eivind z rodziną odwiedził Ostrzeszów kilkadziesiąt razy. Od tego maja 1982 roku do prawie końca życia, zmarł w 2012 roku. I każdy jego przyjazd to były kolejne darowizny, kolejne rzeczy, które przekazywały rodziny, potomkowie norweskich oficerów więzionych w Ostrzeszowie. I takim ukoronowaniem naszej pracy było w 2007 roku zorganizowanie konferencji pod tytułem Norwesko-Ostrzeszowskie Jubileusze. Wielki udział miał w tym Eivind, ale naszym wspólnym sukcesem było to, że w konferencji uczestniczył premier Norwegii Jens Stoltenberg, którego dziadek również był więźniem Oflagu 21C. A rok wcześniej, w 2006 roku, Eivind został jako pierwsza osoba uhonorowany medalem za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów. I na tej uroczystości, gdzie Eivindowi wręczano medal, była grupa Norwegów, a na spotkaniu z premierem było ich ponad 50, była prawie połowa norweskiego rządu i to taki mały, wielki sukces niewielkiego prowincjonalnego muzeum i jego pracowników, bo Jens Stoltenberg w Polsce był wtedy po raz pierwszy i to nie na zaproszenie władz centralnych, a małego ostrzeszowskiego muzeum. I takim niesamowitym ze strony Eivinda było to, że właśnie to Towarzystwo Przyjaciół naszego muzeum, które on założył, i rodzina Eivinda była bardzo zaangażowana w gromadzenie eksponatów, w to, że nie tylko od prywatnych darczyńców, ale mamy również mundury, które nam przekazało Centralne Muzeum Wojskowości w Horten. Mamy pamiątki z różnych środowisk, różnych tematów dotyczące, bo jedne bezpośrednio związane z jeńcami, drugie wydawałoby się niekiedy śmieszne i tak nie do końca mówiące o tym, co się tu działo, ale pokazują, że pomimo, że niejednokrotnie w wydawnictwach obóz je nie

0: oficerski określano nie tylko ten, który mieścił się w Ostrzeszowie, ale to oficerskie obozy jako takie sanatorium, gdzie jeśli dostali, mieli gdzie spać, mieli zajęcia artystyczne, chroniła ich konwencja genewska, także żyło im się w miarę bezpiecznie. Ale czytając pamiętniki, wspomnienia jeńców, kiedy opowiadają o Bożym Narodzeniu, gdzie no, mieli ten dach nad głową, ale pomieszczenie udawało się dogrzać do 10-12 stopni i no, nie było to takie sanatorium, jak właśnie czasami się mówi o tych obozach jenieckich. A sam Ejwind Ostrzeszów i mieszkańców Ostrzeszowa traktował jako swoje drugie rodzinne miasto. Miał tu wielu znajomych i myślę, że nie tylko starsze pokolenie, które miało okazję go poznać, bo był człowiekiem bardzo kontaktowym. Nawet w momencie, kiedy już miał problemy z poruszaniem się, po mieście i okolicy przemieszczał się przy pomocy takiego akumulatorowego pojazdu. Był osobą znaną, tutaj znaną, lubianą i myślę, że to, że właśnie jako pierwsza osoba dostał ten medal za zasługi dla miasta i gminy, to było takim no, naszym oddaniem hołdu, czci, podziękowaniem za piękną współpracę. No, dla mnie takim bardzo wielkim przeżyciem była uroczystość pogrzebowa Ejwinda. W czasie uroczystości pogrzebowej okazało się, że nie skończyła się praca Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, że rodzina i to towarzystwo zadbało o to, żeby goście, którzy gromadzili się na tej uroczystości, nie kupowali kwiatów, tylko przekazali pieniądze na działalność muzeum. No w tej chwili to już tak nie działa. W Norwegii został tylko syn Ejwinda, który chyba nie tak jak ojciec jest zaangażowany w działalność towarzystwa i wspomnienia o swoim dziadku, ale pamięć Ejwinda w Ostrzeszowie zostanie. Ejwind każdorazowo planując przyjazd do Ostrzeszowa pytał nas, co mam przywieźć z Norwegii. A jako, że no w latach 80. to u nas w sklepach nie było za bogato, a przy chyba pierwszym kontakcie przywiózł nam norweskiego łososia. I no zapytanie, bo jeszcze wtedy pracował z nami pan Józef Janas, jednogłośnie odpowiadaliśmy łososia. I z tym łososiem działa się no, niesamowita historia, bo najpierw dostawaliśmy my takie indywidualne prezenty, ale Ejwind i jego żona zdołali namówić norweskie firmy rozprowadzające, produkujące łososia do udziału w festiwalu kulinarnego, który u nas wiele lat się dział, Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi, gdzie prezentowane były różne specjały z różnych stron Polski, a w czasie jednego z festiwali właśnie mieliśmy stoisko z degustacją norweskich pasztetów i norweskiego łososia. I tutaj logistycznie, żeby to wszystko było zgodne z zaleceniami naszej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do podawania tego łososia byli zaangażowani uczniowie zespołu szkół numer 1 z klasy kulinarnej, kucharskiej. W każdym razie jednym z wolontariuszy był mój sąsiad, który w tej chwili jest szefem kuchni w jednym z ostrzeszowskich lokali i on stwierdził, że po takiej ilości, bo tego łososia były naprawdę przemysłowe ilości i było tylu chętnych, że no, wystarczyło dla wszystkich, ale degustacja trwała i trwała i trwała i Marcin od tego czasu nie lubi łososia. A z takich no, zabawnych sytuacji czasami właśnie z samego dnia, kiedy Ejwind dostawał medal za zasługi dla miasta i gminy, odznaczonych było dwóch mężczyzn. Norweski, który właśnie miał legitymację numer 1 i przyjaciel naszego muzeum, pan Władysław Graf, drugi medal w tym samym dniu. I Ejwind już wtedy miał problemy z chodzeniem, w ogóle przyjazd do Ostrzeszowa był poprzedzony operacją kardiologiczną i właśnie w relacji rodziny były takie słowa, że Ejwind pierwsze, o co zapytał lekarza po wybodzeniu z narkozy, to czy on na pewno będzie mógł jechać do tego Ostrzeszowa, bo termin uroczystości był ustalony, a operacja wypadła nagle, operacja ratująca życie, ale no, udało się to wszystko pogodzić. W każdym razie Ejwind nie mógł wchodzić po schodach, a zaplanował sobie, że on po swojej wystawie norweskiej sam będzie oprowadzał w tym dniu. I niesamowite zadanie wykonała tłumaczka i pracownica naszego muzeum, wcześniej wolontariuszka, pani Ania Ksenia Łykowska, która miała za zadanie przekonać Eyvinda, że właśnie w ten sposób są traktowani, odznaczeni medalem, bo mieliśmy przygotowane, żeby Eyvind mógł tutaj znaleźć się na drugim piętrze strażaków z fotelem kardiologicznym i strażacy wnieśli Eyvinda, żeby po swojej wystawie mógł osobiście go oprowadzać tutaj. I tak z pewnym niedowierzaniem, a potem ze śmiechem, bo stwierdził, że wkręciłyście mnie tutaj kobiety, bo Eyvinda wniesiono na fotelu, a za nim maszerował pan graf, który taki sam medal otrzymał.
1: A jeżeli chodzi o w ogóle język polski pana Eyvinda, jak on się porozumie po prostu z osobami tutaj?
0: Najczęściej po niemiecku. Eyvind mówił takim literackim, szkolnym, pięknym, czystym niemieckim, bez żadnych naleciałości i ku mojemu zdziwieniu ten nasz pierwszy kontakt, gdzie wtedy mój niemiecki był tylko taki licealny, ale okazało się, że skuteczny, bo wiedzieliśmy, o czym rozmawiamy. Nie było jeszcze wtedy translatora Google, który by pomagał, a te kontakty i w obie strony wiadomości były przesyłane tutaj w późniejszym już czasie, po 2000. W każdym razie już w późniejszym okresie kontaktu z Eyvindem bardzo pomagał nam pan wiceburmistrz Paweł Uścinowicz.
1: A pan Eyvind potrafił już, będąc któryś gdzieś tam raz w Polsce, w Ostrzeszowie, powiedzieć jakieś słowo po polsku?
0: Pan Eyvind bardzo szybko potrafił powiedzieć Ostrzeszów, co dla Norwega jest wyczynem niesamowitym, ale takie zwroty grzecznościowe, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, gdzie to jest, gdzie to kupię, bez problemu, bardzo szybko.
1: A jeszcze po śmierci, wspominała pani, że już, że tak powiem, to tak nie działa po śmierci pana Eyvinda. Czy teraz Ostrzeszów, Muzeum Ostrzeszowskie ma jeszcze jakiś kontakt? Czy to Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie dalej funkcjonuje? Czy...
0: Towarzystwo przestało działać, bo zabrakło lidera, ale zdarzają nam się kilkanaście razy w roku odwiedziny norweskich rodzin, które jeszcze jakieś tam pamiątki w swoich szufladach przechowują i są to takie bardzo sympatyczne odwiedziny, ale w tym momencie liczyliśmy na to, że pomogą nam troszeczkę w rozreklamowaniu tego, że jest takie muzeum, gdzie można pooglądać, bo niby było to znane w momencie, kiedy był Eyvind i norweska prasa systematycznie zamieszczała jakieś tam informacje o darowiznach, o wystawie, o tym, co się dzieje w naszym muzeum. W tej chwili właśnie nam takich kontaktów brakuje i trudno jest drogą oficjalną przez muzea czy przez ambasadę jakoś tak zareklamować temat, żeby norweskie autobusy, bo tam jest taka akcja organizowana przez Norweski Czerwony Krzyż, że młodzi ludzie są zabierani na wycieczki takie pokazujące trudne momenty historii, nie tylko norweskiej, i mają w planie właśnie Gdańsk, mają Muzeum Powstania Warszawskiego, jadą do Częstochowy, jadą do Krakowa i kilka razy tylko się zdarzyło tak, że wycieczka była zaplanowana ze zwiedzaniem naszego muzeum też. Mamy nadzieję, że to uda się zmienić.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
4: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem prokuratury okręgowej w Osłowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza. W innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie, uważam, jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych, a ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja, chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, staram się przekazać w tak zwanej pigułce, bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja. Przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomnę, między 13 a 17 rokiem życia to osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora.
5: Chociaż... No właśnie, bo wcześniej jak taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską.
4: Sąd rodzinny, chociaż sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzi podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowań. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetu. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto czyjeś. Bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta. Jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2. Szukałem statku z gry Seafighta. To jest nic innego, jak też się ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek. No i to jest zapis danych informatycznych. Za to ponosimy odpowiedzialność karną. Zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem to kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tej chwili zagrożono karą 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest tych kwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był, zawsze młodzieży opowiadają o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem, przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy, w cudzysłowie mówię, na topie, no to są te shunt patrole. Tak? Shunt, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach. Tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestią jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny. na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście bardzo młode, zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było no, wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona. W ten sposób, tak. Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybierają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, no pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, że, znaczy podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówiąc o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie, gdzieś tam we Francji próbuje się już to, jakieś przepisy znam, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne, no brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na czelu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną. Zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor, przypadek z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołuję biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczyłem płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny legalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas przychodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie cen. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już tu po ukończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć i to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto na kogoś założone, no, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem, nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie, tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić sklepy i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze mówię przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana. I za to możemy mieć od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, nie tylko. Przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy. Bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych najważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstw oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł, no ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwałej w sklepie, a generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki, że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Czy zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i zabierzemy słoik z kompotu. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozimy od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju. To już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozbój? Mówię, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku, gdzieś ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowo życiem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem przestępstw przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą, posłowie mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie. Tak? No, znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstw. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty, młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty. Tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszeń nietykalności cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza, jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dobiąć ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Obicie to jest zastrzeżone do innego zachowania, gdy jest jeden na jeden. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu nietykalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po kończeniu 15 roku życia, młodzi ludzie odpowiadają, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znów dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są, no to są, młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej dwie osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie, porozumienie, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy z daty ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? I będzie posługi, ten, jak będziemy się posługiwać, tłumaczy młodym ludziom w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli jeszcze jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczy młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, dmuchając w miligramach na decymetrze ścienny. 0,25 mg na decymetrze ścienny to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełniać kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi tak, tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biedny pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Ginią z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tam gdzieś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było 2, no i 2 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można pytać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie umorzyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj części setnej grama i tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopinnych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób, natomiast jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w co żyć, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, to startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię w tym wieku czy w późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki wiadomo można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznane za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma hydroksymasłowy, kiedyś, jak czytałem, w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacji. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się wstrzykawką. Delikatne ukłucie podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przyjęciu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, bardzo dużo z tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę modulują nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej, czy opluwanie nawet nauczyciela.
5: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
4: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne i jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą kara.
5: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą. I to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
4: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkodę i tak dalej.
5: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
4: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przywozie narkotyków przez granicę, zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny transport. Tak. Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no, naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomie na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi. Tak. Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak, bo tego jest bardzo dużo. To jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
3: Aby z takiej pomocy i formy zajęć skorzystać, należy umówić się w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
2: SK Ostrzeszów.
3: Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. Teraz w naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem. Ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froni. W rozmowie z nami mówi, jak wygląda praca z czasem dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie, sami mówi Artur Froni.
6: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
7: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarów, zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewne. Także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
6: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
7: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy. Moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i i lubię robić drobne rzeczy, posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu raczej zanikać. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
6: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
7: Pracy czy sam osobiście?
6: Tak, osobiście, no.
7: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
6: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
7: W tej chwili 43 lata. Od 15 roku życia.
6: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
7: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, że musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce, różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
6: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
7: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to więcej orientują się, wiedzą o co chodzi i chcą je naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii, no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
6: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć, być może historie z nimi związane?
7: No, było takich parę zegarów, które na przykład zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po tych belkach i tak dalej, jakieś cenne, jeszcze lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
6: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, czy często dzielą się właśnie...
7: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, no i bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać. Nie jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni, czy w domu są już starsi, nikt ich nie słucha, a tu sobie na stare tematy zegarków, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której bym po prostu nie dał sobie rady sam dogarnąć tego wszystkiego.
6: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
7: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kwarcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kwarcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne. W hurtowniach, które się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
6: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
7: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przerobię. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie chodziło.
6: Ale nie do rozbijania.
7: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to jest takie zwane ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerackimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza i umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem tworzy bardzo możliwość, otwiera na inne możliwości napraw. Bo mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jaki ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
6: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
7: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jak już pani mówię, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tej, mamy najnowszej generacji w tej chwili i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
6: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
7: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kępnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samych zegarkach, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tylko ten szczęście zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to jest kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować, to jest takie naprawdę, no i jeszcze oczywiście jeśli nikt z boku nie przeszkadza, czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza, chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także.
6: A czy, bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie, czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
7: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG, są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości, lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków, narzędzia, które się też te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, to jest młotek, to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czy to już elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
6: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do pana przyjść?
7: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana, kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weszliśmy, także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
6: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
7: Niech spróbuje najpierw tak jak w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężyny. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zuch, dostałem na warsztat, mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział to się. Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? Ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć, póki jeszcze jakiś jest.
6: Czyli najpierw napchli targ.
7: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuję to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest. I to jest całkiem inny świat. To inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki takich już markowych, no i potem próbują najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby już pomóż, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tego zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilują, nie?
6: A czy na przykład w pana pracowni, czy do pana pracowni marzy się panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał pan w swoich rękach?
7: Powiem pani, że nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jestem zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu uszkodzony na przykład, no nie wiem, Omega, Szafazem, czy ludzie, naprawiamy wszystko, robimy, ale to już trwa i kosztuje, nie? Którzy nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które długo kosztują. Jestem otwarty na, lubię wyzwania. jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak miałem ten zakład swój, przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
6: Dla pana nie ma rzeczy niemożliwych.
7: No staram się, żeby tak było.
6: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
7: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Po prostu musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to pani odnieść, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, bo myśleli, że no to pogięli. To jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyńską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby był, mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich, były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość. Trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
6: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie dziać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
7: Przeważnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Mąż naprawić, okazuje, że łańcuszek, że nie, naprawił cyną na długości 50 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już. Tak samo jest zegar. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś Gucci czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz co zegarek, to ma każdy inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelnia. Nie? Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
6: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
7: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam paru często klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rodinet, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
6: Czyli tak kompleksowo?
7: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegarmistrz jako to już na przykład wysyła do jubilera typu, o, koperta jest wyrwana albo ułamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy korunkę. No to, a ze względu na to, że robię to i to i ludzie wiedzą, jak już czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. To wszystko rozebrać, dobrać, podnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowo, nie?
6: Mówi się, że...
7: To lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest takie rutynne, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
6: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
7: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które by tam nie kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczykiem, które są na przykład całe w srebrze, w złocie, które są cała, zegarmistrz będzie wiedział, o czym mówię, cała mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu mechanizmu wszystkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracę mistrzowską pewnego zegarmistrza i jest cudo, które jest jedno, jedyne i ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
6: A tak właśnie mi się nasunęło, a najstarszy zegarek, który do pana trafił, z jakiego okresu?
7: No to tak jest, właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem, nie było pokrętła, którego to tam 1800, zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
6: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
7: Pani, to jest trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
6: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
7: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, mają maksymalnie 1,5 mm, są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z mrożeniem i napromieniowaniem. Nie spurczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców. A zajmuje się nimi od ponad 20 lat ostrowianin Łukasz Kaczmarek, obecnie wykładowca na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki, zwane podwodnymi niedźwiadkami, potrafią.
5: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
8: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
5: Może być od dzieciństwa.
8: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja i teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka, niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była.

0: wykładach z zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no stosunkowo wcześnie.
1: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać?
0: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo, czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. Mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące. Ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie zbadana. Co rok opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych, no i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przyżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić i można nawet jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba i oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast ja nie odbieram tego jako jakąś nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
1: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
0: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie, także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
1: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
0: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby, gardzieli, ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki składają jaja, z których się potem wylęgają, część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak, czyli mogą być bardzo, mają

0: takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka. Tak? Czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak? Czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem. Tak? Czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
1: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
0: Pazurki.
1: Pazurki?
0: Tak.
1: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
0: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynuje niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowanie, że tak powiem.
1: A jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
0: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne. Tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia. Tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, a jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo służą, też je jemy. No, niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny do danego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył tak, jak sobie żył do tej pory.
1: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
0: No my od niesporczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania człowiek, jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesporczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, stanu życia utajonego, wtedy, kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę, mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około, niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie, tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć ładnych kilkaset lat. Pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Oczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
1: Ale to może kusić.
0: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
1: A przy czym majstrujemy?
0: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niej sporczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w dwóch miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc. Tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy. Tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
1: No, a skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
0: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. No te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie po tym, jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DSUP, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc tych dostosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
1: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w Pana życiu, do dziś, no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
0: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaków do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne, czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? To są, czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią, my tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, też, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku, nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których musiał się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody. Wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku. I to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma. A niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować. No więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi. Więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
1: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tej kryptobiozy na przykład? Robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
0: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak i, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pewnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut, więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania, tak? A zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy, mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptobiozy one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptobiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
1: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
0: Więc generalnie jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
1: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że gdzieś pytanie, gdzieś odpowiedź.
0: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
1: Nie współpracują.
0: My to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje. I no oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo, albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu. Bo i tak nic z tego nie będzie.
1: No jak się zakładzie, jest tak na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je stawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
0: Nie, wstawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptobiozy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szelkach. No i dopiero potem po tym okresie, umówmy się, tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po tych określonym, po określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240, przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywalność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90 kilku procent, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Znaczy, to też nie... To też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest. Natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarcza.
2: Czy mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
0: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie stryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzają w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
1: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
0: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe. To już by musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka to była mechanika, ja dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować ten łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niesporczaki też przestawały się ruszać, robiły się takie napęczniałe i sobie leżały w szalce. I ja tak na te niesporczaki patrzyłem i mówię, wiecie co dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niesporczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niesporczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niesporczaków. Jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niesporczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób, żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej, a dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niesporczaków, że niesporczaki jakby wyschły, pomimo że, znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. No i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu czasem z dzieciakami mam zajęcia, w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, i tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem. I niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Nie wykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
1: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co niesporczaki?
0: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
1: Czasem jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
0: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niesporczaki pewnie i będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj to są naczynia połączone.
3: A z Łukaszem Kaczmarkiem rozmawiała nasza reporterka Basia Źródlewska-Olejnik.
4: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca często niedoceniana bywa, obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. A jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
5: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy czy taksówki czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
6: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
5: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
6: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
5: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
6: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
5: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
7: Tomasz.
8: Michał.
6: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
7: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
6: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
8: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, niezasadnych w sumie to myślę, że około 150 nawet może, mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory. Gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
7: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni. Nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, i wtedy wpada kolejne połączenie.
6: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
8: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób, też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
6: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
7: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. Ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficzną specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
8: Też łatwo ustalić, wiem, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, dotyczy, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no, nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no, znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
9: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
7: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam przy ciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
8: Mamy też tutaj około 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
7: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tew społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
8: Umiejętnościami różnymi.
7: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
8: Strażaków, policjantów.
7: Strażaków OSP. Osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
8: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń, wiadomo, też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
9: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
10: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Glińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
9: Ile takie szkolenie trwa?
10: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. czasami dłużej.
11: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora, no i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
9: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
11: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
9: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
11: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
10: Myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
12: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
9: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
12: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
9: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
12: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami i nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki. Są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
9: A tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
12: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
3: A tematem zajął się Dominik Rutkowski.
4: SK Ostrzeszu.
3: Zaczynali od niespełna 200 książek. Dziś mają ich około 77 tysięcy. Biblioteka w Ostrzeszowie przez lata kilka razy zmieniała siedzibę i nazwę. Jak wyglądały jej początki? O tym teraz obecna dyrektor księżnicy Dorota Owczarczak.
13: Pierwsza forma aktywności w tej właśnie zakresie popularyzacji czytelnictwa, rozwoju czytelnictwa tutaj na ziemi ostrzeszowskiej, to możemy już datować na 1907 rok, kiedy w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych powstała taka czytelnia ludowa w Ostrzeszowie i okolicy. Ona na początku w 1908 roku, ten księgozbiór wynosił 538 woluminów i korzystało z nich, z tego księgozbioru 210 czytelników. I właściwie rok przed wojną, czyli kiedy jeszcze to całkowicie funkcjonowało, ta czytelnia ludowa w Ostrzeszowie obejmowała 70 ruchomych bibliotek wiejskich, które miały łącznie 4500 książek. I one, z tego co wiem, to wymieniały się po prostu między sobą. Kiedy czytelnicy już tam jednej z tych czytelni ruchomych wyczytali te książki, przeczytali, chcieli nowych, to po prostu biblioteki się między sobą wymieniały. I to byli tacy łącznicy biblioteczni, którzy często też we własnych domach albo w jakichś salach, świetlicach takich ludowych przechowywali te książki. W dany dzień wypożyczali, można było przyjść, właśnie wymienić sobie książki albo między sobą. Także tak całkiem to sprawnie wszystko funkcjonowało jeszcze przed wojną. Tutaj wiemy, jak czasy wojny, jak wszystko zostało zaprzepaszczone od 1945 roku do 1948. W całej Polsce powstawały właśnie publiczne biblioteki. I ta nasza biblioteka w Ostrzeszowie powstała we wrześniu 1946 roku i rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie. Z tego co wiemy, to posiadała wtedy 191 tomów i korzystało z nich 177 czytelników. Czyli właściwie prawie tyle samo tomów księgozbiór wynosił, tyle samo co liczba czytelników, ale myślę, że dawali sobie radę i te książki były czytane. Pierwsza lokalizacja, pierwsza siedziba biblioteki mieściła się na rogu ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Przesmyk, no a funkcję kierowniczą powierzono pani Gilewicz. Następne lata przyniosły kolejne przeprowadzki. I tak, najpierw biblioteka przeniosła się w 1948 roku na skrzyżowanie obecnej ulicy Generała Sikorskiego z ulicą Sportową, a 3 lata później, w 1951 roku, adres biblioteki brzmiał Rynek 14. W 1954 roku z powstaniem powiatu miejska biblioteka została przemianowana na powiatową i miejską bibliotekę publiczną. Wtedy kierownictwo przejęła pani Stefania Stagraczyńska. No i biblioteka została przeniesiona w 1958 roku do siedziby przy ulicy Generała Sikorskiego 14. I też w tym roku właśnie kierownictwo objął pan Franciszek Płóciennik. I w tej siedzibie na ulicy Sikorskiego 14 biblioteka mieściła się 11 lat do 1969 roku, ale w trakcie tego czasu, w 1965, poprawiły się warunki lokalowe, bo zwolnił się lokal przy Sikorskiego 12 i tam została wydzielona czytelnia. A w międzyczasie oddział dla dzieci został umiejscowiony w pawilonie, który dzisiaj jest zarządzany przez zespół szkół nr 2, a mieści się przy skrzyżowaniu ulic Norweskiej z Armii Krajowej. Tam właśnie mieścił się przez 4 lata oddział dla dzieci, tam była świetlica też dla dzieci, więc szukano pewnych rozwiązań. Ale cały czas tutaj władze lokalne i mieszkańcy przede wszystkim czuli potrzebę właśnie jakoś zagospodarowania tej przestrzeni kultury w jakiś zupełnie inny sposób. A poza tym szukano miejsca, gdzie by można się po prostu zwyczajnie spotykać. Takich miejsc w Ostrzeszowie było mało, więc powstała idea budowy siedziby biblioteki takiej od podstaw. Po prostu tylko wyłącznie pod bibliotekę. I nasza biblioteka przy placu Borek 17, w której się obecnie mieści właśnie biblioteka, siedziba do biblioteki. Została zaplanowana nieco wcześniej, ale w 1968 roku rozpoczęła się budowa, która potrwała tylko półtorej roku. Tutaj mieszkańcy Ostrzeszowa się włączyli w budowę, a także uczniowie technikum budowlanego, także każdy jak mógł to pomagał. W miejscu, gdzie wcześniej był skup surowców wtórnych, zaplanowano właśnie siedzibę biblioteki i ona powstała w ramach, tak jak były szkoły tysiąclatki na tysiąclecie państwa polskiego, tak też były właśnie takie biblioteki tysiąclatki, czyli projekt biblioteki jest jednym z wielu projektów, które zostały wykorzystane w całym kraju, także spotkamy taką bibliotekę jak w Ostrzeszowie, możemy spotkać w innych częściach kraju, taką lub trochę większą. Bardzo się cieszymy właśnie, że ta biblioteka powstała, że ta siedziba jest w jednym miejscu, że nie ma właśnie osobno oddziału dziecięcego, tylko jesteśmy w jednym miejscu. Co prawda mamy filie biblioteczne, ale ta siedziba główna jest jedna, cieszymy się nią. W międzyczasie w 2008 i 2009 roku odbył się taki remont generalny i z zewnątrz i wewnątrz biblioteki. No i ja myślę, że nasza biblioteka jest w ogóle przyjazna, ale też i wizualnie, i też przyjazna dla czytelnika. Dominuje w naszym wnętrzu właśnie drewno, które sprawia, że te wnętrza są przytulne. Myślę, że zachęcają też do przebywania tutaj w naszej siedzibie. A poza tym ta nasza oferta kulturalno-edukacyjna, spotkań autorskich, spotkań dla dzieci, warsztatów jest tak szeroka, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ale warto może jeszcze właśnie wspomnieć o jeszcze innym aspekcie tych dziejów biblioteki. O tym, że właśnie została przemianowana na powiatową bibliotekę publiczną i ona te zadanie powiatowe dzisiaj również pełni, więc jesteśmy nie tylko biblioteką miasta i gminy Ostrzeszów, ale też pełnimy zadanie biblioteki powiatowej dla powiatu ostrzeszowskiego, ale w 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej, która była podyktowana zmianami ustawowymi, została zlikwidowana biblioteka i ona została włączona w strukturę nowo powstałego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. I tak przez 10 lat funkcjonowała w tych strukturach Centrum Kultury. W międzyczasie właśnie w 1999 roku zostały nadane zadanie powiatowe i ostatecznie od 1 stycznia 2003 roku również zmieniły się zapisy ustawowe i od tego dnia, od 1 stycznia 2003 roku biblioteka w Ostrzeszowie funkcjonuje już jako osobna osoba prawna, jako jedna z dwóch instytucji kultury w Ostrzeszowie, jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Wspomnę o naszym patronie. Stanisław Czernik to postać, która przewija się w historii Ostrzeszowa wielokrotnie, ale w 72 roku, dokładnie 15 października, to imię zostało nadane bibliotece, czyli biblioteka ma imię Stanisława Czernika. Od właśnie poety, regionalisty, od nauczyciela, który tutaj mieszkał, działał, wydawał czasopismo Okolica Poetów, także była to postać warta zauważenia i z taką propozycją nadania imienia bibliotece wystąpiła późniejsza pani dyrektor biblioteki, pani Krystyna Pilaczy, która była wtedy jeszcze bibliotekarką, wystąpiła z taką ideą, z takim pomysłem do pana kierownika Franciszka Płóciennika i to imię właśnie zostało nadane. Do dzisiaj cieszymy się tym imieniem, cieszymy się tym patronem, no i podtrzymujemy tę pamięć o Stanisławie Czerniku, nie tylko tak na co dzień, ale także co 3 lata organizujemy ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika, a także cały czas podtrzymujemy kontakt z rodziną poety. Właściwie już syn i córka nie żyją, ale żyje synowa, która jest ostatnią osobą, która nosi nazwisko po Stanisławie Czerniku, a ona już ma tylko córkę i zięcia, i wnuków, więc oni już mają zupełnie inne nazwisko, ale chętnie przyjeżdżają do Ostrzeszowa, czujemy kontakt, wysyłamy sobie kartki na święta, dzwonimy co jakiś czas, także cieszymy się, że właśnie nawet w taki zupełnie niecodzienny sposób mamy kontakt z tą postacią naszego patrona. Czasy się zmieniają, dużo rzeczy się wprowadza nowych i dobrze. Ja jednak stoję na takim przekonaniu, że warto coś zmieniać, warto iść z duchem czasu, ale mimo wszystko pewne rzeczy powinny zostać takie tradycyjne i biblioteka jest jedną z takich rzeczy właśnie. Uważam, że pomimo wszystko, pomimo tego, że wchodzą nowe technologie, jest możliwość czytania książek w ramach e-booków, słuchania jako audiobooków, to mimo wszystko biblioteka powinna po części zostać taką biblioteką pachnącą papierowymi właśnie książkami, biblioteką, gdzie można się skryć za regałem i poczytać, albo po prostu przyjść i posiedzieć, porozmawiać może z drugim człowiekiem, z bibliotekarką. Czyli takim miejscem, gdzie mimo wszystko gdzieś ta tradycja zostaje przechowana. Ale oczywiście idziemy z duchem czasu, o czym świadczy już nawet przedsionek naszej siedziby, czyli wrzutnia na książki, gdzie możemy zwrócić książki 7 dni w tygodniu, 24 godziny, a także ustawione naprzeciwko książkomat, w którym możemy znowu wypożyczać książki. Również w takim trybie, czyli w dowolnym trybie dnia, czasie dnia czy nocy. Wychodzimy naprzeciw czytelnikowi. Tak robimy wszystko, żeby dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców. Poza tym na przykład prenumerujemy, weszliśmy w konsorcjum bibliotek, które wykupują kody Legimi, czyli kody dostępu do elektronicznej platformy, gdzie myślę, że obecnie już jest jakieś 200 tysięcy tytułów książek, czasopism, gdzie możemy audiobooków, e-booków, synchrobooków, czyli możemy możemy na przeróżne sposoby dotrzeć do czytelnika z tą literaturą, może też z poezją, może jeszcze z innymi treściami, więc wychodzimy naprzeciw. Poza tym można u nas skorzystać z kawiarenki internetowej dla osób, które nie mają dostępu do internetu. No to myślę, że jeszcze wiele innych takich form, które są współcześnie wykorzystywane, właśnie choćby prowadzenie profilu facebookowego biblioteki czy Instagramu. Myślę, że to jest tak, to wszędzie szukamy gdzieś możliwości dotarcia do nowych możliwości dotarcia czytelników, do czytelnika, ale pomimo wszystko cały czas staramy się zachować ten taki nieco może trochę sielski, taki nieco tradycyjny charakter. Biblioteka się zmienia. Zmieniamy kolor ścian, dokupujemy nowe meble, zwłaszcza do oddziału dla dzieci, ale mimo wszystko gdzieś staramy się, żeby, tak jak wspomniałam, żeby ten charakter takiej biblioteki, takiej ostoi czytelnictwa, ale też takiej miejsca, przestrzeni dla mieszkańca, dla czytelnika, bo właściwie nie trzeba być czytelnikiem, żeby przebywać w bibliotece. Można po prostu przyjść i skorzystać ze spotkań autorskich, z warsztatów, albo po prostu posiedzieć i pobyć sobie tutaj w naszej siedzibie. Do czego zachęcamy?
14: A samych książek ile jest?
13: Obecnie biblioteka ma niecałe 77 tysięcy woluminów. Tutaj są też audiobooki dosyć dużej liczbie, chyba około 1000 obecnie. Biblioteka ma obecnie, poza wypożyczaniem i czytaniem dla dorosłych, ma również oddział dla dzieci i młodzieży, a także dwie filie wiejskie. One się znajdują w szkołach podstawowych w Szklarce Przygodzickiej oraz w Siedlikowie. I tak jak wspomniałam, łącznie to jest około 77 tysięcy woluminów, z tym, że najwięcej jest właśnie w czytelni i wypożyczaniu dla dorosłych. W oddziale dla dzieci to jest około 13 tysięcy i po kilka tysięcy na filiach.
14: A jeżeli chodzi o aktywnych czytelników?
13: Obecnie to jest, w zeszłym roku to było niecałe 2,5 tysiąca osób we wszystkich właśnie agendach naszej biblioteki, czyli to cały czas gdzieś jest około 10% społeczeństwa miasta i gminy Ostrzeszów. To jest taka średnia krajowa, to jesteśmy po prostu gdzieś na środku. Myślę, że to ani źle, ani dobrze, bo zawsze mogło być lepiej, ale też cieszymy się, że to czytelnictwo nie spada. Nawet pandemia nam nie była groźna, bo dosłownie ten rok pandemiczny, gdzieś tam może kilkudziesięciu czytelników gdzieś tam nie było aktywnych w tym czasie, więc jesteśmy myślę, że nasza sytuacja jest stabilna, ale cały czas podejmujemy jakieś kroki, żeby wychodzić do nowych czytelników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą zupełnie, całkowicie, zgoda czytelników, ale też są też osoby, które po prostu nie uaktywniają swojej karty w danym roku i one nie są liczone do grona czytelników w danym roku, ale też przychodzą po prostu następni. Przychodzą dzieci z przedszkola, dzieci z naszej bibliotekarki chodzą do żłobków, do placówek właśnie edukacyjnych i pozyskują tych nowych czytelników, którzy potem przychodzą z mamą, z tatą, z dziadkiem i babcią i się okazuje, że rodzice lub dziadkowie po latach wracają do biblioteki, bo jest okazja, przychodzą z wnukiem. Czemu nie skorzystać przy okazji i nie idą do oddziału dla dorosłych i też nie uaktywniają swojej karty i na nowo są naszymi czytelnikami. W historii naszej biblioteki tę placówką kierowali kolejno pani Gilewicz i pani Olszanowska, następnie pani Stefania Kastagraczyńska, Emilia Siwińska i pan Franciszek Płóciennik. Tutaj warto wspomnieć, że to był jedyny mężczyzna, który kierował biblioteką i kierował nią jako właśnie kierownik najdłużej, bo aż 22 lata, od 58 roku aż do 80. W roku 80. zastąpiła go pani Krystyna Pilarczyk, właśnie pomysłodawczyni nadania bibliotece imienia Stanisława Czernika, a później kolejno pani Danuta Kupczyk, pani Lucyna Puchała, pani Małgorzata Koźmińska, pani Renata Nowicka. Od 2015 roku, od 1 stycznia, kieruje nią ja.
14: A jeżeli chodzi o te filie?
13: Filie. Biblioteka do tej pory miała 4 filie. Mieliśmy te filie w szkole podstawowej w Rogaszycach, w Siedlikowie, w Szklarce Przygodzickiej oraz w szpitalu w Ostrzeszowie. Niestety ta właśnie filia w 97 roku została pierwsza zlikwidowana filia w szpitalu w Ostrzeszowie z powodów właśnie braku lokalu dla tej filii, chociaż była podobno, cieszyła się popularnością, ten księgozbiór. Następnie została zlikwidowana filia w Rogaszycach, to było chyba w 2022 roku. Tutaj też właśnie borykaliśmy się z brakami lokalowymi. No i zostały nam obecnie dwie filie, w Siedlikowie i w Szklarce Przygodzickiej.
3: W tym roku biblioteka w Ostrzeszowie kończy 80 lat.
4: SK Ostrzeszów.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
5: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.